0: kabelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai.
7: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
3: Hyundai.
4: I po reklamie.
5: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
6: Cześć, bardzo mi miło.
5: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
6: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
5: Nóż agresywny już
6: tak,
5: bardzo.
6: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
5: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
6: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
5: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
6: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
5: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
6: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
5: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
6: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
5: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
6: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
5: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają, jako mnie, Julię Rocką?
6: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
5: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
6: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie pełne fałszu i gdzieś
5: tam. A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
6: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
5: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
6: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
5: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
6: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
5: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
6: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto, jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
5: Ale wtedy jest materiał na mediach społecznościowych.
6: Dokładnie.
5: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można tak, po prostu pokazać.
6: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
5: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
6: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
5: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
6: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
5: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
6: No niestety
5: tego
6: nie.
5: Backgroundu.
6: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
5: Ale tego w żadnej
6: bolewam.
5: Szkole nie uczą, moim zdaniem. Że jeżeli idzieś na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
6: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
5: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
6: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
5: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
6: jak
5: no,
6: najbardziej
5: trochę kalendarza
6: jest.
5: Nie starczy.
6: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
5: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
6: Kiedy płyta?
5: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w
6: tak,
5: twoim przypadku.
6: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
5: parę widelców.
6: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
5: 2027.
6: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
5: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach.
6: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
5: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
6: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
5: Pełna.
6: Tak, pełna.
5: Moim zdaniem pełna.
6: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
5: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?

0: tygodniowo, więc cieszę się.
1: Nie czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
2: Dokładnie. Życzymy wszystkim pełnych dzieci. Żeby takie im się rodziły. Na jak albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
2: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
3: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale... Chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna. I ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie... Chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami. Na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu... Cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
2: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
3: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
2: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It, to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
3: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
2: drugi ma mrok.
3: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień

0: Naprawdę widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
0: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że
1: jest
0: odwrotnie,
1: do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, and Mind,
0: tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, Megi, czy jeszcze zarapujesz? Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? Czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo
0: z jakimś
1: robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
0: tak,
1: kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje,
1: jest
0: to,
1: bo
0: to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten
0: właśnie
1: numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów
0: ja,
1: społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że jest super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko dodajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak. Lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszystko super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze jest
0: to. I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: SK Lublin News. Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. 50 milionów złotych, tyle pieniędzy trafiło do komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego. W zeszłym roku ta kwota była o 5 milionów złotych mniejsza. To środki na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi nadbrygadier Zenon Pisiewicz, lubelski komendant wojewódzki PSP.
3: U nas, w naszym województwie, jest to kwota jedna z najwyższych w kraju, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną. My chcemy działać wieloobszarowo, na różnych płaszczyznach. Część z tych środków trafi na zakupy pojazdów takich może nie stricte ratowniczo-gaśniczych, a bardziej specjalistycznych, które chcemy jeszcze uzupełnić w naszej bazie wojewódzkiej. Kilka pojazdów. Planujemy również duże inwestycje budowlane. Na terenie województwa z tej kwoty powstanie 5 hal magazynowych, dużych, nowoczesnych, spełniających najwyższe standardy, tak żebyśmy mogli ten sprzęt zarówno strażacki, ale nawet szerzej sprzęt ochrony ludności magazynować w sposób bezpieczny, trwały i szybki do zadysponowania, to najważniejsze. Te hale będą w ten sposób skonstruowane i zlokalizowane, że szybko możemy ten sprzęt w każdej chwili zadysponować. Budujemy również ujęcie wody z jednej z komend, budujemy również trenażer do szkoleń ochotniczych straży pożarnych. Chcemy też część środków przeznaczyć na budowę ukrycia w jednej z komend. Chcemy też przeznaczyć środki także na bieżące utrzymanie sprzętu, który jest w komendach powiatowych miejskich. Część kosztów też pochłania nam bieżące przeglądy, serwisy sprzętu ratowniczego. My przygotowujemy się i działamy w obszarze ochrony ludności bardzo intensywnie. Nie tylko stricte działania gaszenie pożarów czy miejscowe zagrożenia, ale szykujemy się, przygotowujemy się na różnorakie zagrożenia, w szczególności te związane z warunkami pogodowymi, z niestabilną aurą. Ten sprzęt, to wyposażenie, te pojazdy, które trafią w tym roku jeszcze, podkreślę, do naszych jednostek, z jednej strony wpływają na nasz rozwój, podniesienie naszego wyposażenia, a z drugiej strony wpływają i mam nadzieję skutecznie też podniosą na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców.
2: Jedno z największych dofinansowań trafiło do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Otrzymaliśmy ponad 6,5 miliona złotych, mówi brygadier Paweł Kasperek, komendant miejski PSP w Lublinie.
4: Planujemy 3 inwestycje. Jest to budowa 2 hal garażowo-magazynowych oraz modernizacja jednego z placów przy jednostce ratowniczo-gaśniczej w Oddychawie. Planowany również jest zakup jednego busa do przewozu osób. Mamy środki w kwocie 200 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie sprzętu, który został zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz 1 250 tysięcy złotych na zakupy sprzętu logistycznego, wyposażenia dla ratowników. Jeżeli chodzi o sprzęt logistyczny, planujemy doposażenie bazy magazynowej, łóżka kwaterunkowe, śpiwory, materace, sprzęt drobny burzący.
2: Ponad 4 miliony złotych dostała Powiatowa Straż Pożarna w Kraśniku.
5: Przede wszystkim dwie główne inwestycje. Budowa hali magazynowej na sprzęt, który posiadamy. Jest tego spora ilość, stoi w tej chwili pod chmurką i będzie w ten sposób bardzo dobrze zabezpieczony ten sprzęt. I druga rzecz istotna dla nas, ujęcie wody. Głębinowa studnia, która pozwoli nam uniezależnić się od dostawy wody, jak i w przypadku suszy będziemy mogli tą wodę wykorzystywać czy dla celów dostarczania wody dla mieszkańców, jak i na własne potrzeby. potrzeby przeciwpożarowe. To bardzo znacznie nam ułatwią, ponieważ ten sprzęt będzie zadbany. Będziemy mogli również dla starostwa powiatowego pomóc im zrealizować ich własne cele, czyli gromadzić sprzęt dla nich, który będzie wykorzystywany również podczas działań związanych właśnie z ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, suszy, powodzi, pożarów.
2: Mówi brygadier Marcin Sobolewski z Kraśnickiej Straży Pożarnej. Prawie 3 miliony złotych trafiły do Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim.
6: Tą kwotę przeznaczymy przede wszystkim na rozbudowę garaży z przeznaczeniem na magazyny ochrony ludności i obrony cywilnej. Pozostała kwota to będzie uzupełnienie bazy magazynowej, sprzęt i pieniążki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej w Tomaszowie Lubelskim i jednostki ratowniczo-gaśniczej. Te środki finansowe w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej bardzo ułatwią nam funkcjonowanie, bieżące funkcjonowanie, na przeglądy, na konserwację sprzętu, na kalibrację, a rozbudowa garaży, bo tego sprzętu ciągle nam przybywa i brakuje już miejsca, żeby ten sprzęt magazynować i żeby pod zadaszeniem ten sprzęt był magazynowany.
2: Dodaje Paweł Chromiec z Tomaszowskiej Straży Pożarnej. W Świdniku z kolei zostanie zakupiony specjalistyczny samochód dronowy.
7: Dostaliśmy ponad 2 miliony złotych. Są to pieniążki przeznaczone na zakupy bieżące, na naprawy bieżące sprzętu ratowniczego, który posiadamy, ale największy koszt to 1,5 miliona złotych na zakup samochodu specjalistycznego dronowego. Jednostka ratowniczo-gaśnicza w komendzie została wytypowana do ulokowania w niej grupy specjalistycznej ze specjalizacją drony. Będzie to jedyna jednostka w województwie lubelskim, czyli szybkie dotarcie dronami do różnych okolic przestrzeni. Będziemy mogli w komfortowych warunkach zaglądać w te miejsca, tak? W bardzo szybkim czasie przemieszczać się bez wykorzystania ludzi tam w terenie, tylko po prostu okiem drona. Chodzi o to, żeby strażacy, ci piloci, operatorzy dronów mogli w komfortowych warunkach wewnątrz, będą posiadali tam telewizory, łączność, sprzęt, czyli ten obraz, który będzie z drona, będą mogli przekazywać na te telewizory wewnątrz pojazdu. Takie działanie jakby sztabu, tak? Będziemy mogli siedzieć i obserwować ten teren, który będzie widoczny z podglądu drona.
2: Mówi Emilia Skoczyla z Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Województwo lubelskie otrzymało niecałe 300 milionów złotych na obronę cywilną i ochronę ludności.
8: SK Lublin.
2: Przybliża postać Alberta Chmielowskiego i jego drogę do świętości na kościele Bernardynów w Lublinie. Powstał mural z wizerunkiem świętego brata Alberta. Jak powstawało to wyjątkowe dzieło, pytał nasz reporter Zbigniew Sapiński.
9: Naszym gościem jest ojciec Bartymeusz Kędzior, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie. Także szczęść Boże, witamy serdecznie i powiedzmy o tym obrazie, o tej pracy malarskiej, która właśnie już jest, która pojawiła się na froncie waszej świątyni.
10: Szczęść Boże, pokój dobro, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Faktycznie przepiękna kompozycja malarska pojawiła się na naszym frontonie, ukazująca takie cztery drogi do świętości świętego brata Alberta, Adama Chmielowskiego. I taka radość we mnie jest i w Łukaszu, czyli w autorze naszej kompozycji, Łukaszu Majerowskim, że udało nam się stworzyć coś nowego i jakby nieco ożywić kulturę chrześcijańską, wnieść coś nowego, bo myślę, że ukazanie Alberta w takiej, a nie innej właśnie postaci jest taką innowacją do kultury chrześcijańskiej, z czego też się bardzo cieszymy, bo Albert faktycznie jest na tym naszym muralu, w tej kompozycji malarskiej pokazany w czterech drogach, które sprawiły, że stał się święty. Najpierw jest to droga powstańca styczniowego, później ta droga piękna jego malarska, artystyczna, droga odkrycia powołania do tego, by pomagać ubogim, czyli założenie zgromadzenia braci Albertynów i już sama pomoc osobom bezdomnym, osobom potrzebującym. Więc takie cztery drogi, które właśnie uczyniły z Adama Chmielowskiego świętego brata Alberta.
9: Proszę powiedzieć, jak ta praca powstawała?
10: Konsultowaliśmy to oczywiście najpierw z naszym współbratem, ojcem Cyprianem Morycem w Kalwarii Zebrzydowskiej, który gdzieś o to dba, oczywiście z naszym ojcem prowincjałem, z naszymi współbraćmi, ale też cieszę się bardzo, że konsultowaliśmy to z panią dr Beatą Skrzydlewską, historykiem sztuki, która jest wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Lublinie, i z panią dyrektor Katarzyną Mieczkowską, dyrektorem tego muzeum, i z siostrą Dorotą Kostką, albertyką, która gdzieś tam jest tak bardzo mocno zakorzeniona w takich archiwalnych sprawach związanych z Albertem. I w ogóle to było niesamowite, że cała ta ekipa ludzi bardzo entuzjastycznie zareagowała na ten nasz pomysł. Czyli my tak mieliśmy nieco obawy, czy taki nasz pomysł nie jest za bardzo wywrotowy, ale wszystkie te osoby były zgodne, że właśnie tak zróbcie, tak zróbcie. Później powstał już taki końcowy projekt, no i samo wykonanie trwało o dziwo bardzo krótko, bo Łukasz wykonał tą kompozycję w zasadzie w 12 dni, więc tak naprawdę to nie jest długi okres, ale no było to wszystko już przygotowane i przemyślane dalej, przemodlone myślę też przez nas wszystkich i przez niego, więc taki efekt tej kompozycji jest.
9: Ta kompozycja już jest, można ją oglądać, ale ona chyba też będzie oficjalnie tak zaprezentowana, przedstawiona, mimo że już jest podczas waszych uroczystości odpustowych.
10: Dokładnie, jakby taki mieliśmy cel, by w tym roku podczas naszych uroczystości odpustowych skupić się na tym wymiarze malarskim brata Alberta, na co się z tym wiąże oczywiście tej kompozycji malarskiej, więc oficjalne poświęcenie tej kompozycji będzie w uroczystość świętego brata Alberta, czyli 17 czerwca, to jest środa, o godzinie 18 uroczysta Eucharystia i po tej Eucharystii będzie uroczyste poświęcenie tej kompozycji, a dzień później, czyli 18 czerwca, bardzo się cieszę, że o godzinie 16:30 rozpocznie się konferencja naukowa w naszej auli, która właśnie jest inspirowana tą kompozycją. Będziemy z Łukaszem opowiadali właśnie o idei tej kompozycji, ale zaprosiliśmy też wybitnych gości. Cieszę się, że będzie pani doktor habilitowana Katarzyna Mieczkowska, dyrektor naszego Muzeum Narodowego, pani doktor Beata Skrzydlewska, siostra Dorota Koska, ksiądz Łukasz Piórkowski i wszyscy ci nasi zaproszeni prelegenci będą odnosić się poniekąd do tej kompozycji, ale będą też opowiadać właśnie o bracie Albercie, czyli takie dwa dni będą skoncentrowane wokół tej kompozycji.
9: No i warto nie tylko wziąć udział w tej konferencji, ale chociażby przyjść tak po prostu tutaj, zobaczyć jak to wszystko wygląda na froncie waszej świątyni. Robi to wrażenie.
10: Tak, no w ogóle to jest zdumiewające. Przyznam się, że to niesamowity uśmiech wywołuje na twarzy, jak kiedy w niedzielę kilka dni temu widzieliśmy, jak naprawdę mnóstwo osób przychodziło pod tą frontą naszej świątyni, by obejrzeć tą kompozycję, by robić jej zdjęcia, by nawet sobie robić selfie z tym. Mało tego, wieczorami ludzie też przychodzą, bo udało nam się też bardzo ładnie podświetlić ten mural i też wieczorem jest niesamowity efekt i naprawdę sporo osób z tego korzysta, na to patrzy, to ogląda, więc to dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo no miłe.
9: Ojciec Bartymeusz Kędzior, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
10: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszamy do Bernardynów na Willową 15. Pokój dobry.
11: Mural ze świętym bratem Albertem można oglądać na świątyni przy ulicy Willowej w Lublinie.
8: SK Lublin.
11: Zbliża się Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie. Publiczność czekają 4 dni intensywnych koncertów, fuzji gatunków i bezkompromisowych brzmień.
12: Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia.
13: Rafał Chwała, dyrektor artystyczny Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia.
12: Tegoroczna edycja Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia odbędzie się w Lublinie na początku lipca od 2 do 5. To już kolejna, kiedy mamy wielką przyjemność organizować festiwal w ramach Wschodu Kultury, czyli projektu, gdzie współpracujemy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury oraz miastami Polski Wschodniej, Rzeszowem i Białymstokiem. W tym roku Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia będzie miał, mam wrażenie, jeszcze większe znaczenie, jeśli chodzi o świętowanie muzyki na żywo, ponieważ w dobie algorytmizacji muzyki i tego, że sztuczna inteligencja przygotowuje nam playlisty, będzie to wielkie święto i wielka okazja do wspaniałego spotkania artystów, którzy mają w muzyce wciąż coś do powiedzenia. Będzie to pochwała kreatywności, twórczości i tego, że ludzka inteligencja wciąż pozwala tworzyć rzeczy absolutnie unikatowe i wyjątkowe. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia to właśnie takie święto muzyki samej w sobie. To okazja do tego, by celebrować muzykę, ale też być razem ze sobą i przeżywać dźwięk wspólnie, razem z artystami, którzy reprezentują nie tylko różne gatunki muzyczne, ale też różnego rodzaju wrażliwości, pochodzą z różnych kultur, w zasadzie z całego świata i tu w Lublinie, epicentrum światowej muzyki, spotykają się na tych kilka dni, by robić razem piękne rzeczy.
13: Mamy przyjemność ogłosić 7 pierwszych składów, 7 artystów nadchodzącej edycji Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia i zaczynamy od składu Backengrillen. Fenomenalne połączenie legendy szwedzkiego hardcora i punk rocka, czyli Refused, i Matsa Gustafsona, również ikonicznej postaci, jeśli chodzi o free jazz, saksofonista, w zasadzie multiinstrumentalista, i ekipa z Refused stworzyli nowy zespół właśnie Backengrillen i ten zespół po raz pierwszy w Polsce wystąpi w Lublinie. Drugi projekt to jest z kolei legenda irlandzkiego grania rockowego z takim wychyleniem w stronę metalu, czyli zespół Therapy, bardzo znany, nagradzany też i koncertujący w zasadzie na całym świecie. Wizyta Therapy to też będzie święto dla fanów muzyki gitarowej. trzeci projekt to projekt Dead Bob, Kanadyjczycy, przed laty związani z fenomenalną formacją No Means No, i perkusista tejże formacji stworzył nową orkiestrę, też taką wychyloną w stronę punk rocka, ale tam jest dużo, dużo więcej tych dźwięków. Dead Bob to jest ten zespół. Czwarty projekt to francuska elektronika, czyli Cap Bambino, duet, który w zasadzie takiego elektropunka wykonuje i jest w stanie rozruszać naprawdę każdą festiwalową widownię. Myślę, że ich koncert w Lublinie to też będzie duże wydarzenie. Dialek, czyli kolejna legenda hip-hop z Nowego Jorku, ale hip-hop połączony z jazzem, awangardą, noise'em. No, ikoniczny skład naprawdę. Również ich wizyta w Lublinie to będzie zjawiskowa sprawa. Na pewno trzeba się wybrać na ich koncert. Kolejny projekt to Tram House, młodzi Holendrzy, ekipa z Rotterdamu, post-rock, coraz śmielej poczynają sobie na europejskich scenach. Też bardzo polecam ten skład. I siódmy projekt to duet Leila Bordey i Drew McDowell, czyli wiolonczelistka i eksperymentatorka z Nowego Jorku, i Szkot Drew McDowell, przez lata związany z takimi informacjami jak Psychic TV i przede wszystkim Coil, też mistrz awangardy, elektroniki, muzyki niszowej, także field recordingu, poszukiwacz dźwiękowy. Ich duet też będzie bardzo mocnym punktem tegorocznych innych brzmień.
11: Festiwal potrwa od 2 do 5 lipca.
8: SK Lublin News.
11: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Lublin może stać się kolejnym ośrodkiem w Polsce, który będzie miał komputer kwantowy. O jego zakup zabiega UMCS. To, co ma wyróżnić ten sprzęt na tle kraju, to jego moc. Ma być najpotężniejszy w kraju. Takie rozwiązanie ma pomóc w rozwoju naukowym i gospodarczym naszego regionu. Według szacunków wokół takiego superkomputera mogłoby powstać nawet kilkaset startupów. Przedstawiciele uczelni są już po licznych spotkaniach z krajowymi i zagranicznymi instytucjami. Ostatnio odbyli też wizytę studyjną z producentami takich komputerów. Uczelnia jest już na etapie intensywnych rozmów, żeby takie urządzenie fizycznie stanęło na terenie kampusu. W tych planach usłyszycie w rozmowie Artura Mazurka ze Zbigniewem Pastuszakiem, prorektorem do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS.
14: Panie prorektorze, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ma ambitne plany na temat wprowadzenia komputera kwantowego. Jakby mógł pan powiedzieć coś więcej o tym?
15: Tak, wiemy, że przyszłość świata, zwłaszcza świata nauki, to jest przyszłość oparta na nowych technologiach informacyjnych, telekomunikacyjnych i tak dalej. To jest taki truizm, ale tak jest w rzeczywistości. Współcześnie wszyscy, zwłaszcza duże ośrodki naukowe, wiele instytucji spoglądają w kierunku komputerów kwantowych ze względu na fakt, iż jest to technologia, którą traktujemy jako pewną technologię przełomową, która w momencie, gdy już będzie stabilną technologią, zrewolucjonizuje cały system przetwarzania danych, zwłaszcza dużych zbiorów danych, przyspieszenie operacji wykonywanych na tych danych i tak dalej. To jest wszystko to, co możemy dzięki tym technologiom kwantowym uzyskać. Stąd duże uniwersytety, zwłaszcza uniwersytety klasyczne i te, które prowadzą również badania podstawowe, spoglądają w kierunku rozwiązań, które mogą pomóc prowadzić badania naukowe bardzo różnorodne. No i nasz uniwersytet między innymi w ten trend się próbuje wpisać.
14: I jakie kroki już uniwersytet podjął, żeby w ten trend się wpisać?
15: W Polsce wiemy, że mamy już wieloletnie doświadczenia związane z różnego rodzaju technologiami kwantowymi. Jest chyba Polska jednym z liderów, jeśli chodzi o liczbę implementacji działających maszyn kwantowych, komputerów kwantowych lub też rozwijanych technologii kwantowych. W ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, został uruchomiony nowy komputer kwantowy firmy IQM. To jest 5-qubitowy komputer Spark w Politechnice Poznańskiej. Miałem okazję uczestniczyć wspólnie z zespołem kolegów, koleżanek z naszego uniwersytetu w tej ceremonii. Cieszymy się, że to już jest kolejna, jeśli się nie mylę, to jest 7 implementacja komputera kwantowego w Polsce. Jest w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym sprzęt ustawiony, mamy we Wrocławiu. Na Warcie są prowadzone badania nad pułapkami jonowymi, jeśli się nie mylę, i tak dalej. I chcielibyśmy również, aby Lubelski Ośrodek Naukowy mógł korzystać z możliwości prowadzenia badań rozwiązań prac rozwojowych, ale również dydaktyki związanej z komputerami kwantowymi. Stąd rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem pewnego ekosystemu kadrowego, ale również badawczego i infrastrukturalnego do tego, żeby umożliwić takie prace. Jesteśmy po licznych spotkaniach z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, łącznie z producentem komputerów kwantowych z firmą IQM. Mieliśmy okazję również odbyć taką wizytę studyjną w tej firmie. Spotkaliśmy się z zespołem pracowników naukowych, którzy pracują nad rozwojem technologii kwantowych i prowadzimy teraz bardzo intensywne rozmowy zmierzające do tego, aby implementacja takiego rozwiązania fizycznie stojącego w naszym uniwersytecie w jakiejś perspektywie przewidywalnej nastąpi.
16: W porównaniu do tych innych implementacji, które są w Polsce, to czym by ten komputer na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej miał się wyróżnić?
15: Wiemy doskonale, że można powielać rozwiązania już dostępne, tylko zawsze pojawia się pytanie, co będzie elementem, który mógłby przyciągnąć światowej klasy naukowców albo osoby zainteresowane studiowaniem tego typu technologii do Lublina, do naszego uniwersytetu, w porównaniu do na przykład uniwersytetu w Poznaniu czy we Wrocławiu, czy też, bo ostatnia implementacja nastąpić ma w Zielonej Górze 54-kubitowego komputera Radiance, też firmy IQM. Więc po postawieniu takiego pytania odpowiedź wydaje się prosta. Musi być to coś unikalnego, więc chcielibyśmy i bardzo intensywnie nad tym pracujemy, aby w Lublinie stanął komputer o liczbie kubitów znacznie przekraczającej te implementacje, które są w Polsce dostępne.
16: Czy mógłby Pan powiedzieć jeszcze o doświadczeniu może pracowników Uniwersytetu, jeżeli chodzi właśnie o fizykę kwantową, komputery kwantowe, czy takie doświadczenie tutaj pracownicy posiadają?
15: Nasz Uniwersytet ma długą historię, jeśli chodzi o rozwój różnego rodzaju technologii i rozwiązań związanych z tak zwanymi nowymi technologiami. No, warto wspomnieć chociażby o niebieskim laserze, którego prace dotyczące, prace badawczo-rozwojowe były zapoczątkowane, prowadzone w naszym uniwersytecie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Również mamy zespół osób, które zajmują się technologiami światłowodowymi. Mamy bardzo sprawnie działające laboratorium światłowodów, technik światłowodowych. No i jeśli chodzi o kwestie kwantów, czy w ogóle technologii kwantowych, badań związanych z komputerami kwantowymi lub ich wykorzystaniem, lub też wykorzystaniem technologii kwantowych w pracach badawczo-rozwojowych, mamy dosyć duży zespół osób, które tą tematyką się zajmują. Są to osoby wywodzące się zarówno z obszaru fizyki, matematyki, informatyki, ale również biologii, biotechnologii, chemii. Liczne publikacje, które dotyczyły tematyki wykorzystania komputerów kwantowych albo rozwijania technologii kwantowych. No, mogę podsumować to w ten sposób, że mamy kilkaset publikacji z tego zakresu, szeroko rozumianych technologii kwantowych, już opublikowanych. Obecnie finalizujemy pracę nad uruchomieniem, powinno to nastąpić w tym roku, po wakacjach, w październiku, nad uruchomieniem studiów podyplomowych z zakresu programowania kwantowego, czy wykorzystania różnych technik programowania dla potrzeb programowania komputerów HPC i wykorzystania komputerów kwantowych jako koprocesorów, więc no, tutaj też chciałbym wspomnieć, że po rozmowach z producentem komputerów z IQM również korzystamy z możliwości, które oferuje chmura kwantowa. Nasi pracownicy uczestniczą w takich intensywnych kursach. Przygotowujemy po prostu zespół osób do tego, aby były te osoby w stanie pracować na technologii, która, jeśli będzie dostępna, by ona była wykorzystywana możliwie efektywnie.
16: To jeszcze tak na koniec, jakby mógł Pan powiedzieć, co uniwersytet, co Lublin, co nasz region może zyskać dzięki takiemu superkomputerowi?
15: No i tutaj odpowiedź może być wieloraka, ponieważ wszystko zależy od bardzo wielu czynników, ale jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to jeden z naszych pomysłów jest taki, abyśmy mogli prowadzić badania zmierzające do wsparcia przynajmniej trzech obszarów funkcjonowania gospodarki. Chodzi o to, że na razie nie ma dostępnych działających modeli które dawałyby się zaimplementować na komputer kwantowy. Wiemy też, że komputery kwantowe nie mają swojej pamięci, więc każde użycie komputera czy przyspieszenie obliczeń wymaga wcześniejszego oprogramowania, dostarczenia danych do tego komputera. Ale widzimy potężne możliwości zastosowania technologii kwantowych, między innymi w sektorze energetyki, w sektorze logistyki oraz w sektorze szeroko rozumianych badań związanych z farmacją i medycyną. I też działając w Lublinie w ramach różnych porozumień, również współpracy z innymi uczelniami lubelskimi, mamy nadzieję, że takie nasze plany będą mogły się zrealizować dzięki temu, że będzie sprzęt, że będą ludzie i że będzie ta współpraca.
11: Szczegóły są na sk.pl. SK Lublin. Oddziały przygotowania wojskowego to specjalne klasy w liceach i technikach, które łączą standardową naukę z elementami szkolenia wojskowego. Trwa do nich nabór. Kadeci uczą się m.in. musztry, podstaw posługiwania się bronią, medycyny ratunkowej oraz rozwijają sprawność fizyczną. Z pułkownikiem Piotrem Szczepaniukiem rozmawiała Małgorzata Oroń.
17: Kończył powoli rok szkolny i myślał o wakacjach, ale dla niektórych uczniów to jest czas, kiedy trzeba myśleć o przyszłości, o wybraniu szkoły średniej. I jednym z tych elementów może być związanie się poniekąd z wojskiem i wybór szkoły, klasy, oddziału przygotowania wojskowego. Powiedzmy na początek naszym słuchaczom, czym są te klasy OPW.
18: Jest to nie tylko dla młodzieży, ale także dla rodziców, to jest szereg wyborów i to właśnie młodzież dzisiaj stoi przed wybrania szkoły średniej, więc my zachęcamy do tego, żeby przystąpić do takiego czegoś jak Oddział Przygotowania Wojskowego. Oddział Przygotowania Wojskowego jest to taki projekt ministra obrony narodowej dedykowany szkołom średnim. Licea, technika, przy okazji realizacji tego programu podstawowego uczniowie, których nazywamy kadetami, mają możliwość wgłębienia się w tajniki szkolenia wojskowego, takiego podstawowego szkolenia wojskowego.
17: Osoba, która się zarekrutuje do takiej klasy, się dostanie, staje się kadetem. Z jakimi dodatkowymi zajęciami, oprócz obowiązkowego programu ustalonego przez ministra edukacji narodowej w szkole, jakie przedmioty dochodzą przy kształceniu i czy wydłuża się też kształcenie w szkole średniej?
18: Kształcenie nie wydłuża się, jeśli chodzi o długość trwania tego kształcenia. Ono się wydłuża poprzez dodanie kolejnych zajęć w roku szkolnym, liczby godzin tych zajęć. Podczas tych zajęć koordynatorzy, którzy są instruktorzy w takich liceach, technikach, przekazują podstawową wiedzę, taką, którą też i my żołnierze na początku otrzymujemy, czyli to są podstawy regulaminów, musztry, pierwsza praca z bronią. Część szkół, które prowadzą oddziały przygotowania wojskowego, są wyposażone w strzelnice, są to strzelnice wirtualne lub pneumatyczne, więc oprócz tej teorii można również poznać praktykę, jeśli chodzi o pracę na broni i sprawdzenie się w strzelaniu, wykorzystując broń wyposażoną czy w lasery, czy też broń pneumatyczną. Dodatkowo takimi zajęciami to jest przede wszystkim medycyna. Ta medycyna, ona się przydaje nie tylko w wojsku, ta medycyna jest nam potrzebna na co dzień. Również stawiamy na kondycję tych żołnierzy. W zależności od szkoły są też takie profilowane zajęcia pod kątem przyszłości wojsku.
17: Te oddziały przygotowania wojskowego na terenie województwa lubelskiego, gdzie ich należy szukać i jakie wymogi też trzeba spełnić, żeby się właśnie zrekrutować do takiej klasy?
18: Na Lubelszczyźnie w tej chwili w 27 szkołach funkcjonują takie oddziały. Nie wymienię wszystkich, ale tutaj w samym Lublinie mamy 3 szkoły, które mogą prowadzić takie oddziały przygotowania wojskowego. Jest to 14 liceum ogólnokształcące, 27 liceum ogólnokształcące i w tamtym roku nowo powstały Technikum Chemiczne i Przemysłu Spożywczego. Dodatkowo w tym roku w kolejnych szkołach otworzyliśmy oddział przygotowania wojskowego, między innymi w gminie Niemce powstała taka klasa, gdzie trwa nabór, również między innymi w Kraśniku w zespole szkół nr 3. Dodatkowo utworzono nowe oddziały w Zamościu i w Bigoraju.
17: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie wymogi trzeba spełnić, żeby po szkole podstawowej móc zostać kadetem od 1 września?
18: Przede wszystkim trzeba się zrekrutować, czyli ta rekrutacja, która obowiązuje wszystkie osoby, które ukończyły szkołę podstawową. Dodatkowo szkoły prowadzą jeszcze specjalną selekcję poprzez test sprawności fizycznej. Te szczegóły rekrutacji, one są opisane na każdej szkole, która takie oddziały prowadzi. Jeśli chodzi o szczegóły, najlepiej skontaktować się bezpośrednio ze szkołą, do której chce się rekrutować i tam sprawdzić, jakie są wymagania, co należy zrobić. Najważniejsze, pilnować terminów, które są określone w postępowaniu rekrutacyjnym.
17: Powiedzmy jeszcze tak podsumowując, jaki jest cel tworzenia tych klas OPW? Bo klasy OPW warto zaznaczyć, że to jest program realizowany w całym kraju.
18: Celem tworzenia jest przede wszystkim przybliżenie młodzieży tych zasad bezpieczeństwa oraz przybliżenie funkcjonowania służb mundurowych, takich jak Wojsko Polskie. Dodatkowym celem jest przygotowanie młodzieży do wstąpienia do służby wojskowej. Takie osoby, które ukończyły takie oddziały przygotowania wojskowego, mają duże profity. Przede wszystkim to jest skrócona dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która normalnie trwa 27 dni. Dla absolwentów może być skrócona, nie wszyscy z tego korzystają, ale może być skrócona do 2 tygodni. Dodatkowo kadeci otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne, a to jest bardzo ważne i istotne, ponieważ tych punktów jest aż 9 do szkolnictwa wojskowego. Czyli osoba, która już dzisiaj planuje starać się o zakwalifikowanie do szkoły oficerskiej, takiej jak Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Lotnicza Akademia Wojskowa czy Akademia Wojsk Lądowych, to już na wstępie ma większe szanse niż osoba, która kończyła zwykłą szkołę, zwykłe liceum lub technikum, ponieważ tych punktów jest naprawdę dużo. A jeszcze, jeśli ktoś później, po ukończeniu 18 lat, wstąpi do terytorialnej służby wojskowej lub dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zakończy to przysięgą wojskową, to dostaje kolejne 3 punkty, więc tych 12 punktów można już na dzień dobry mieć podczas tego procesu rekrutacyjnego.
11: Nabór odbywa się elektronicznie. Wnioski o przyjęcie można składać na specjalnej stronie.
8: SK Lublin.
11: Mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z dodatkowych środków dla obszarów wiejskich. Samorządowcy i przedsiębiorcy spotkali się w ramach wdrażania planu strategicznego wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski.
19: Dla nas ten dialog jest niezwykle istotny, żeby rzeczywiście ten poziom wdrażania cały czas podnosić w taki sposób, żeby te środki były wykorzystywane efektywnie. Cały czas chcemy pokazywać ten nasz region jak najlepszej strony. Zbliża się okres wakacyjny, dlatego tym bardziej chcemy zachęcać turystów i z kraju, i zagranicznych, żeby przyjeżdżać do naszego województwa, a środki właśnie ze wspólnej polityki rolnej, planu strategicznego również temu służą, czyli powstają nowe obiekty turystyczne, sportowe, przystanie kajakowe, boiska, place zabaw, miejsca rekreacji, wypoczynku i myślę, że im więcej takich projektów właśnie powstanie w naszym regionie, tym wierzymy, że będzie bardziej atrakcyjny właśnie dla turystów i będziemy robić wszystko, żeby, tak jak powiedziałem, ten nasz region pokazywać całemu światu.
11: W sumie podpisano umowy na ponad 51 milionów euro.
8: SK Lublin News.
20: Historia komunikacji miejskiej w Lublinie to droga od dorożek i konnych omnibusów do nowoczesnych trolejbusów z odzyskiem energii. Zaczynamy od końca XIX wieku, gdy po mieście jeżdżą głównie prywatne powozy.
21: Dokładnie. Przełom przychodzi w 1912 roku. Rusza pierwsza komunikacja autobusowa. Lubelska spółka samochodowa kupuje 3 autobusy marki Benz Hagenan. To absolutna nowość, ale kursy są nieregularne. Pojazdy często się psują, a plan tramwajów upada przez wybuch I wojny światowej.
20: Czyli po wojnie trzeba zaczynać prawie od zera.
21: Tak, w 1921 roku pojawiają się prywatni przewoźnicy i spółki państwowe, ale 6 autobusów na 2 liniach to za mało. Warunki są fatalne i w końcu miasto mówi dość.
20: I tu pojawia się data uznawana za prawdziwy początek lubelskiej komunikacji miejskiej.
21: 1 stycznia 1929 roku. Magistrat uruchamia przedsiębiorstwo Autobusy Miejskie Miasta Lublina. Startują 2 linie. A z dworca do Koszar i B z dworca na Kalinowszczyznę. Autobusy są wygodniejsze i nowocześniejsze, ale jest ich za mało i są przepełnione.
20: Mimo to miasto próbuje przyciągnąć pasażerów?
21: Tak. Jest na przykład specjalny autobus Brama Krakowska, Kino Wenus. Bilet autobusowy daje darmowy bilet do kina. W kolejnych latach przybywa linii, a w 1938 roku przedsiębiorstwo ma już 12 autobusów i nową zajezdnię przy ulicy Garbarskiej.
20: I wtedy przychodzi II wojna światowa, która praktycznie zatrzymuje komunikację.
21: Wybuch wojny powoduje niemal całkowite zawieszenie przewozów. W 1942 roku z Niemiec trafiają 4 autobusy. Autobusy Saurer obsługują 1-2 linie, głównie dla Niemców. Zajezdnia przy ulicy Garbarskiej zostaje zniszczona i po wojnie wszystko trzeba odbudowywać od początku.
8: To jest magazyn lokalny radia SK Lublin.
20: Kiedy po wojnie pojawia się pierwsza regularna linia?
21: W sierpniu 1944 roku rusza organizacja komunikacji miejskiej. 13 kwietnia 1946 roku startuje pierwsza linia. Dworzec PKP, ulica Lipowa. Później przedłużona do Koszar. W 1948 roku działa już 7 linii i 18 autobusów, z których korzysta ponad 5 milionów pasażerów.
0: A jednocześnie Tabor jest w złym stanie. Autobusy są przepełnione.
21: Zły stan pojazdów, niska częstotliwość kursów i rosnąca liczba pasażerów prowadzą do decyzji o budowie sieci trolejbusowej w 1952 roku. Lublin zaczyna wtedy budować swoją tożsamość jako miasto trolejbusów.
0: Kiedy pierwszy trolejbus wyjeżdża na ulicę?
21: 21 lipca 1953 roku. Pierwsza linia ma 4 km. Obsługuje ją 6 trolejbusów typu ITB, ale zwykle jeżdżą tylko 3. Reszta stoi w naprawach.
0: Sytuacja poprawia się dopiero, gdy pojawiają się czeskie Skody.
21: W 1955 roku MPK dostaje 6 bardziej niezawodnych trolejbusów Skoda. Pojawiają się 2 linie nocne, a z komunikacji korzysta około 17 milionów osób.
0: A mimo to warunki podróży nadal są dalekie od komfortu.
21: Tabor jest wyeksploatowany. Brakuje części, zaplecze techniczne jest ograniczone. Wprowadza się trójzmianowy system pracy i rozpoczyna w 1957 roku budowę nowoczesnej zajezdni w Helenowie, ukończonej w całości w 1963 roku.
8: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Lublin.
0: W latach 60. sieć jest już mocno rozbudowana. W 1964 roku MPK obsługuje 13 linii autobusowych i 10 trolejbusowych. Tabor się odnawia, rośnie zatrudnienie, ale brakuje wykwalifikowanych pracowników, więc przedsiębiorstwo przejmuje szkołę zawodową w Celejowie. Jak wygląda sieć pod koniec dekady i co dzieje się dalej?
21: W drugiej połowie lat 60. z autobusów i trolejbusów znikają konduktorzy, których zastępują obserwatorzy kontrolujący kursy i bilety. W 1969 roku jest już 20 linii autobusowych i 15 trolejbusowych. Z usług korzysta ponad 77 milionów pasażerów rocznie, a przepełnienie pojazdów w szczycie wciąż jest problemem.
0: Jednocześnie przedsiębiorstwo inwestuje w kierowców i zmienia układ linii.
21: W styczniu 1970 roku powstaje ośrodek szkolenia kierowców, a z powodu braku dostaw trolejbusów MPK zaczyna likwidować ich linie, zastępując je autobusami. W 1973 roku wprowadza się nowy, średnicowy układ komunikacyjny z większą liczbą połączeń bezpośrednich przy proporcjach 34 linie autobusowe do 9 trolejbusowych i równoczesnej modernizacji infrastruktury.
8: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Lublin.
0: W połowie lat 70. Lublin staje się gospodarzem ważnych wydarzeń branżowych.
21: Od 13 do 15 września 1974 roku MPK w Lublinie organizuje 15. Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, a zasadnicza szkoła zawodowa dla pracujących przy MPK przenosi się do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kunickiego.
0: W 1975 roku pojawia się w Lublinie coś, co można nazwać komunikacją ekspresową.
21: Rusza trakcja mikrobusowa na zasadach komunikacji pospiesznej. 4 linie, 20 mikrobusów Nysa, bilety sprzedają kierowcy. W październiku MPK dostaje pierwsze radzieckie trolejbusy i samochody osobowe polski Fiat 125. To początek trakcji taksówkowej w ramach MPK.
0: Rok 1976 to wysyp nowego Taboru i wyjście MPK poza Lublin.
21: Dochodzą nowe autobusy, trolejbusy i taksówki, co pozwala wydłużyć linie i uruchomić letnie, zielone linie do Dąbrowy. Powstaje Zakład Komunikacji Miejskiej w Kraśniku jako filia MPK w Lublinie, a szkoła zawodowa przy MPK dostaje samodzielny budynek w Głusku i rozszerza profil kształcenia.
0: Rok 1977 to kolejna fala nowych pojazdów, ale także zmiany w organizacji.
21: Tabor powiększa się o nowe Jelcze, autosanów, trolejbusy ZIU i taksówki Wołga, lecz po 2 latach zapada decyzja o likwidacji komunikacji mikrobusowej z powodu spadku liczby pasażerów, a kasy biletowe z ulicy Lubartowskiej przenosi się do nowej siedziby przy Alei Świerczewskiego.
8: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Lublin.
0: Pod koniec lat 70. w Lublinie pojawiają się autobusy, które wielu osobom kojarzą się z tamtym okresem – berliety.
21: W 1978 roku MPK dostaje 15 nowoczesnych berlietów na około 110 miejsc. Wzmacnia tabor trolejbusowy 6 pojazdami radzieckimi i wprowadza system radiotaksi we wszystkich taksówkach.
0: Pojawiają się też konkursy dla kierowców.
21: MPK i Sztandar Ludu organizują konkurs na wzorowego kierowcę MPK, a w konkursie wojewódzkim najlepszym kierowcą zostaje Ryszard Kukałowicz z lubelskiego MPK.
0: Lublin staje się też miejscem branżowych dyskusji o problemach komunikacji.
21: We wrześniu 1978 roku lubelskie MPK gości posiedzenie Komisji Taboru i Zaplecza Autobusowego. Mówi się o braku części zamiennych, powstają nowe przystanki i połączenia, a 13 grudnia uruchamia się rozgłośnie zakładową MPK.
0: I nadchodzi rok jubileuszu, 50-lecia komunikacji miejskiej w Lublinie.
21: W 1979 roku MPK ma 352 autobusy i 54 trolejbusy. Przewozi około 500 tysięcy pasażerów dziennie, zatrudnia blisko 2000 osób. Ale Tabor się nie powiększa, a w czerwcu wprowadza się bilety dwuprzejazdowe.
0: Wchodzimy w lata 80., a wraz z nimi pojawiają się nowe problemy.
21: W 1980 roku rosnąca motoryzacja i liczba mieszkańców powodują duże natężenie ruchu. Ograniczenia na krakowskim przedmieściu wymuszają zmianę tras, a zbyt mało pojazdów oznacza ogromne zatłoczenie, które próbuje się zmniejszyć m.in. przez zmianę godzin pracy w wybranych zakładach, szkołach i instytucjach.
8: To jest magazyn lokalny Radia SK Lublin.
0: A jak wygląda sytuacja z dostawami Taboru w tym okresie?
21: Dostawy są niższe od planowanych. Jedynie trolejbusy udaje się pozyskać zgodnie z planem, ale trakcja nie jest przygotowana na taką liczbę pojazdów i brakuje kierowców. W tym kontekście odżywa koncepcja budowy trakcji tramwajowej w Lublinie. Trwają badania geotechniczne i przygotowania do ewentualnych estakad oraz tuneli.
0: Mimo tych inwestycji narasta jednak kryzys.
21: W lipcu 1980 roku oddaje się do eksploatacji nową halę obsługi przy ulicy Nałęczowskiej i rozpoczyna budowę zajezdni na Majdanie Tatarskim. Ale w całej Polsce narasta kryzys gospodarczy i społeczno-polityczny. 18 lipca dochodzi do całkowitego wstrzymania komunikacji w Lublinie, a we wrześniu powstaje tymczasowy komitet założycielski niezależnych samorządnych związków zawodowych w MPK.
0: Jakie postulaty zgłaszają pracownicy?
21: W obliczu dewaluacji złotówki, inflacji i braków w sklepach domagają się poprawy warunków socjalnych, wyższych płac i swobody działania związków zawodowych. W 1981 roku z powodu deficytowości likwiduje się komunikację taksówkową w ramach MPK.
0: Do tego dochodzą problemy techniczne i lokalowe.
21: Budowa zajezdni na Majdanie Tatarskim trwa, ale brakuje miejsca, więc część trolejbusów parkuje się tymczasowo wzdłuż ulicy Mełgiewskiej. Brakuje części zamiennych, akumulatorów i opon. Trzeba ograniczać kursy, a dodatkowym ciosem jest konieczność wycofania stosunkowo nowych berlietów z powodu wady konstrukcyjnej.
0: W 1982 roku pojawia się jednak nowy typ autobusu.
21: Lublin dostaje przegubowe i karusy. Bardzo pojemne i bardziej wytrzymałe niż berliety, choć z powodu długości nie mogą obsługiwać tras z ostrymi zakrętami. W kwietniu prezydent miasta zatwierdza statut MPK, który daje przedsiębiorstwu większą samodzielność, a w czerwcu wprowadza się regulamin organizacyjny.
8: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Lublin.
0: W tym samym roku powstaje ważna organizacja branżowa, a w tle rozwija się zaplecze szkoleniowe MPK. A co z problemem miejsc postojowych dla Taboru i wymianą autobusów?
21: W czerwcu 1982 roku sześć przedsiębiorstw komunikacyjnych, w tym lubelskie MPK, tworzy Zrzeszenie Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej. Równolegle wraca temat komunikacji tramwajowej, a szkoła zawodowa przy MPK przenosi się do Jastkowa. W 1983 roku MPK przejmuje teren po starej cegielni przy ulicy Nałęczowskiej. Powstaje nowa zajezdnia na Majdanie Tatarskim i w 1986 roku kończy się cała budowa.
0: A w 1987 roku pojawia się instytucja, która ma przygotować Lublin na nowy etap.
21: 1 lutego powstaje Biuro Budowy Lubelskiego Tramwaju Szybkiego, odpowiedzialne za dokumentację i organizację inwestycji. Jednocześnie rosną koszty, brakuje ponad 100 kierowców, a niskie zarobki i niewielkie dotacje budżetowe pogłębiają problemy. W 1989 roku bilety drożeją trzykrotnie, ale wpływy pokrywają tylko 1/3 kosztów, więc MPK likwiduje linie nocne i część podmiejskich, inne skraca i usuwa kilka przystanków w mieście.
8: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Lublin.
0: Wchodzimy w lata 90., a wraz z nimi zmienia się status prawny przedsiębiorstwa.
21: Na początku 1990 roku Zakład Komunikacji Miejskiej w Kraśniku wyodrębnia się jako samodzielna jednostka, a 1 stycznia 1991 roku MPK w Lublinie przestaje być przedsiębiorstwem państwowym i zaczyna działać jako zakład budżetowy.
0: W tym okresie pojawiają się też nowe systemy biletowe i usługi.
21: W 1992 roku lubelskie MPK jako pierwsze w Polsce wprowadza bilety okresowe, a w 1994 roku bilety jednorazowe czasowe, kasowane na 10, 20 lub 60 minut. W tym samym roku przedsiębiorstwo rozszerza działalność o przewozy osób z niepełnosprawnościami, specjalnie przystosowanymi mikrobusami, a w połowie dekady na ulice Lublina wyjeżdżają pierwsze autobusy niskopodłogowe.
0: Pod koniec lat 90. sieć komunikacyjna jest już mocno rozbudowana.
21: W 1998 roku MPK obsługuje kilkadziesiąt linii autobusowych i trolejbusowych. Ma mikrobusy przystosowane do przewozu osób na wózkach, a 1 stycznia tego roku przekształca się z zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co wymusza zmiany w zarządzaniu i sposobie działania.
0: Nowa sytuacja ekonomiczna oznacza konieczność szukania dodatkowych źródeł przychodu i inwestowania w trolejbusy.
21: Spółka musi szukać nowych rozwiązań, bo miesięcznie z usług MPK korzysta około 10 milionów pasażerów, a Lublin nie likwiduje trakcji trolejbusowej, tylko ją rozbudowuje. Między innymi o odcinek z pętlą przy ulicy Choćki, oddany 31 sierpnia 2000 roku. W sierpniu 2001 roku na ulicę wyjeżdża pierwszy trolejbus Jelcz Ekobus M121E. Niskopodłogowy i energooszczędny, z elektronicznym układem sterowania silnikiem, który pozwala na 30% odzysk energii i podnosi komfort usług.
8: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Lublin.
0: MPK rozwija też działalność związaną z motoryzacją poza samym przewozem pasażerów.
21: W lutym 2000 roku na terenie zajezdni trolejbusowej przy ulicy na Łęczowskiej zaczyna działać okręgowa stacja kontroli pojazdów. Później uruchamia się punkt wymiany olejów i serwis opon. Mimo trudności gospodarczych spółka rozszerza ofertę i dba o poziom usług.
0: Dowodem są kolejne zakupy nowego taboru, często z udziałem środków unijnych.
21: W kwietniu 2008 roku do Lublina trafia niskopodłogowy trolejbus Solaris Trolino 12, a latem tabor autobusowy wzbogaca się o 20 Solarisów Urbino 12. W kolejnym roku do miasta przyjeżdża 30 autobusów Mercedes Conecto.
0: Zmienia się też model funkcjonowania MPK w systemie transportu miejskiego.

0: sterowania podstacjami.
1: Jeśli spojrzy się na tę całą opowieść, od dorożek i konnych omnibusów, przez pierwsze awaryjne autobusy, wojenne zniszczenia, aż po Solarisy Trollino i nowoczesne podstacje, to widać, że historia komunikacji w Lublinie to historia ciągłego zmagania się z brakami, ale też konsekwentnego rozwoju.
0: I historia miasta, które mimo kryzysów, wojen, niedoborów i zmian ustrojowych nie rezygnuje z ambicji, żeby komunikacja miejska była coraz lepsza, bardziej dostępna i bardziej przyjazna dla środowiska.
2: SK Lublin News.
3: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn Reporterów SK Lublin. Niektórym zastępują drugi samochód w rodzinie, dla innych to wciąż egzotyka. Mogą być trzykołowe, jak i jednośladowe, rowery towarowe. Mimo tego, że są dość niszowym środkiem transportu, zdobywają w Lublinie coraz większą popularność. O tym dziś w magazynie.
2: SK Lublin.
3: Ciepłe miesiące to doskonała okazja, by wypróbować taki rower. Dzięki popularyzacji napędu elektrycznego, nawet osoba bez wybitnej formy może takim rowerem się poruszać. Zapewnia Łukasz Stefański, właściciel sklepu i wypożyczalni Ale rower w Lublinie.
4: Rower cargo się w większości ludzi kojarzy na przykład z pojazdami do przewozu pocztowymi czy do przewozu towarów. Najczęściej jednak kupują go rodziny z dziećmi. Najczęściej z dwójką dzieci i ten rower zastępuje im drugi samochód w rodzinie najczęściej.
3: Pojazdy są też bezpieczne.
4: Uważam, że wśród rowerów postrower cargo jest takim rozwiązaniem najbardziej bezpiecznym, bo jest siedzisko, są pasy bezpieczeństwa. Spora część rodziców też zakłada kask mimo tego, że nie ma takiego obowiązku. No i to, że rower zazwyczaj ma skrzynię lub burty, no to jest dodatkowym elementem, który chroni.
3: Jak się okazuje, z powodzeniem mogą nimi jeździć także kobiety. Jedną z nich jest Paulina, która używa takiego jednośladu w codziennych zajazdach z dziećmi do przedszkola, a następnie do pracy.
5: Paulina Jasińska, jestem użytkownikiem rowerów cargo od prawie 2 lat.
6: Rowery cargo to wciąż dosyć niszowy temat, rzadko jednak na ulicach Lublina zwłaszcza, chociaż w tych większych miastach gdzieś tam się przewija ten temat. W Lublinie myślę, że kilkanaście tych rowerów może być, może kilkadziesiąt w całych tych okolicach. No i rzeczywiście znaleźć kogoś takiego, kto używa tego roweru tak na co dzień w dojazdach, nie jest łatwo, ale nam się udało, całe szczęście, i ty jesteś tą osobą. Chyba zacznę tę rozmowę od tego, że spytam, skąd w ogóle pomysł, żeby ten rower był właśnie takim codziennym narzędziem, że nie jest to rower zwykły i oczywiście samochód, tylko jednak rower cargo. I jeszcze opisz dokładnie, jak ten rower wygląda. To jest trzykołowiec, dwukołowiec, on jest ciężki.
5: To zacznę od samego roweru. To jest rower dwukołowy, który jest mniej więcej mojej wagi, więc waży około 60 kg, jest dosyć duży i dosyć długi. W środku mieści się trójka dzieci, więc również może być bardzo ciężki. I sam pomysł na ten rower zrodził się jakby nie z naszych własnych głów, tylko dlatego, że mieszkaliśmy wcześniej parę lat w Holandii. I tam rowery cargo z dziećmi, trójką, czwórką i plus psem na bagażniku są zupełną normą, więc jak przyjechaliśmy do Polski i nie chcieliśmy kupować drugiego samochodu, bo nie był nam potrzebny. Stwierdziliśmy, że może można tutaj gdzieś wypożyczyć taki rower, można spróbować, jak się w ogóle nim jeździ. Sam pomysł zrodził się wtedy, kiedy urodziła się nasza córka i okazało się, że dla mnie i dla niej nie możemy w trójkę nigdzie jechać razem, bo ona była jeszcze zbyt mała, więc z 6-miesięczną córką zaczęliśmy szukać, jaką mamy opcję, żeby jednak gdzieś razem na rower pójść. I wtedy sobie przypomniałam, że faktycznie w Holandii te maleńkie dzieci, noworodki jeżdżą wciąż na rowerach z rodzicami. Więc udało nam się znaleźć z wieloma bardzo fajnymi przypadkami taką możliwość w Lublinie.
6: I oczywiście Holandia to jest inny świat rowerowo. Różni nas nie tylko geografia, czyli bardziej płasko tam jest, to też właśnie chcę o ten wątek poruszyć, bo w Lublinie jednak tych wzniesień jest sporo. A druga rzecz to infrastruktura, no bo tam drogi rowerowe są na każdym kroku i prędzej spotkamy drogę dla rowerów niż chodnik tak naprawdę w niektórych miejscach. W Lublinie jednak trochę nie domaga, to można dojechać nad zalew, można gdzieś tam po osiedlach, po Czechowie czy po Czubach pojeździć, ale do centrum cały czas rowerem dostać się jest ciężko. Jak się odnajdujesz właśnie w tym ruchu ulicznym i czy jeździsz rzeczywiście, jeżeli nie ma infrastruktury, po ulicy, czy trochę nielegalnie, ale bezpiecznie być może, niektórzy tak może sądzą, że bezpiecznie. My nie będziemy tego oceniać, po chodniku.
5: Staram się najczęściej jeździć oczywiście ścieżkami rowerowymi. Kiedy jadę z dziećmi, to wtedy unikam tych ulic ruchliwych, więc wtedy wskakuję na chodnik, bo jednak jeżdżę z małymi wciąż dziećmi. Natomiast dobrze się odnajduję na ulicach, czuję się dosyć pewnie na tym rowerze. Ten rower jest duży, ciężki i wydaje mi się, że czuję się nawet bezpieczniej, niż gdybym jechała normalnym rowerem. Sami kierowcy są dużo bardziej uważni, jak mnie widzą, bo

0: Pewnie rozmiar też daje im do myślenia, że to nie jest dotknięcie tylko zwykłego roweru, tylko jednak jakieś zniszczenia też mogliby sami ponieść. Plus, no jednak zwracają na ten rower bardzo uwagę i albo mnie omijają, albo ja staram się też bardzo mocno trzymać prawej krawędzi, ponieważ dzięki temu, że ten rower jest duży i stabilny, łatwo jest mi jakby dać też przestrzeń tym samochodom. Ja wiem, że Lublin nie jest łatwy do poruszenia się rowerom. Sama od czasu do czasu wsiadam w auto i jakby mam na uwadze to, że no, to miejsce musi być dla wszystkich, prawda? Aczkolwiek faktycznie w Lublinie jest wiele miejsc, gdzie ścieżka rowerowa kończy się bez zapowiedzi i wtedy no, nie ma możliwości, żeby uniknąć tych ulic.
1: No właśnie, często też dowiadujemy się dość późno, że ta droga się kończy. Jedziemy jedną stroną ulicy, okazuje się, że po tej stronie się nagle kończy, a po drugiej jest dalszy ciąg, ale no jesteśmy w takim miejscu, że musimy sporo się wracać i tak dalej. A w przypadku takiego dużego roweru, no jest to chyba jeszcze bardziej kłopotliwe, bo nie podniesiesz go tak zwyczajnie z dziećmi, tylko no trzeba jednak już na tych kołach jechać. A dzieci jeszcze, te starsze w jakim są wieku?
0: Sześciolatki.
1: Oboje sześciolatki, tak?
0: Mam syna sześcioletniego i córkę dwuletnią, natomiast czasem wożę kolegów, koleżanki, jakby inne dzieci, które nie są moje, ale wciąż jakby.
1: A jak dzieci reagują na ten rower? Czy one z oporem wsiadają do niego, czy spodobało im się od samego początku?
0: Dzieci są wręcz zafascynowane tym rowerem. Dla Gai, która właśnie jeździ od 6 miesiąca, w ogóle jakby nie jest, dla niej to jest taką normą, że tylko wstaje rano i pyta, czy jedziemy taczką, czy samochodem do przedszkola. Taczką, dlatego że mąż pierwszy raz, kiedy wiózł syna z kolei, jakiś chłopiec zaczął krzyczeć: tato, tato, patrz, taczka. I ta taczka sobie została, więc my jeździmy taczką, nie rowerem cargo. Więc dla niej to jest zupełna norma. Natomiast Jeremi widzę, że jemu cały czas jakby się podoba ta koncepcja i też jego koledzy zwracają na to uwagę. Bardzo często dzieci, które nas widzą na chodniku, krzyczą do rodziców: patrzcie, jaki rower. Więc jakby bardzo dużo entuzjazmu wzbudza ten rower. I też organizujemy razem z Łukaszem, który tutaj z Ale Rower pożyczył nam pierwszy raz taki rower, akcje właśnie w przedszkolach, bo wiemy, że te dzieci naprawdę z bardzo dużym entuzjazmem jeżdżą tymi rowerami i są w stanie nawet, taki trzylatek jest w stanie w niego wsiąść samodzielnie.
1: A udało ci się już kogoś namówić na to, żeby też sobie, czy może niekoniecznie kupili, ale chociaż wypożyczyli taki rower i spróbowali?
0: Tak, zdecydowanie jestem taką propagatorką tego stylu życia w ogóle i tego roweru, że bardzo dużo naszych znajomych albo już wypożyczyło, albo próbowało jazdy tym rowerem, więc zdecydowanie.
1: A ta trasa, którą pokonujesz tym rowerem, ile to jest kilometrów dziennie?
0: Myślę, że około 8-10 kilometrów. Jak ostatnio sprawdzaliśmy, zrobiłam do tej pory 1200 kilometrów tym rowerem. Mamy ten akurat model, którym teraz jeżdżę, mamy go od maja. Natomiast nie było nas 2 miesiące w Lublinie, więc można sobie policzyć, że jest to dosyć sporo. Ten rower nie jest dla nas, ja nie traktuję go jako rower. Dla mnie to jest rower, samochód, taksówka, tak jakby ja go używam do wszystkiego i każdego dnia, więc to nie jest dla nas rekreacyjne wyjście na rower, tylko to jest nasz sposób życia, to ja w taki sposób poruszamy się po prostu po mieście.
1: Czyli generalnie jest to środek transportu dla każdego. Nie ma, czy uważasz, że jednak trzeba jakieś specyficzne warunki? Czy na przykład, nie wiem, mieszkasz na jakimś osiedlu, które jest przyjazne temu? Gdzie trzymasz taki rower?
0: Powiem może, pierwszy raz, kiedy pożyczyliśmy rower cargo, bardzo się obawialiśmy, ponieważ to był rower wynajęty, więc bardzo się baliśmy, gdzie go trzymać. I mój mąż wyciągnął absolutnie wszystko z piwnicy, żeby on się tam zmieścił, bo piwnica jest mała, a rower jest długi, więc musiał wszystko wyjąć i tam go trzymaliśmy. Natomiast teraz normalnie trzymamy go po prostu w garażu podziemnym. Na zewnątrz może zostawiamy go swobodnie wszędzie, on ma wszelkie zabezpieczenia. Dosyć trudno jest go ukraść albo zabrać, więc jakby nie mamy teraz oporów do tego, żeby go po prostu trzymać w takich normalnych miejscach. Nie, oczywiście nie znieście się do rowerowni, tak? Jeśli chodzi o osiedle, to ponieważ my z tej Holandii przyjechaliśmy bardzo nastawieni na rowery i dużo używaliśmy rowerów, to kluczowym dla nas czynnikiem zakupu mieszkania były dwie rzeczy: bliskość terenu zielonego i bliskość ścieżek rowerowych, więc po prostu mieszkam nad wąwozem i mam wszędzie w miarę komfortowy dojazd właśnie ścieżkami rowerowymi. Natomiast myślę, że wokół osiedli w tym momencie jest na tyle tych ścieżek, że można się swobodnie poruszać. Ja też wożę dzieci do innych miejsc, do placówek, więc jakby tutaj nie,
1: Czyli jak ktoś mieszka na takim starym osiedlu, że nie ma garażu podziemnego, nie ma windy jakiejś wygodnej, a jedynie po prostu chodnik przed blokiem, to raczej też taki rower by się sprawdził.
0: Tak, z tego co wiem, inni użytkownicy rowerów Cargo trzymają faktycznie te rowery na zewnątrz. No wiadomo, trzeba się liczyć z atmosferycznymi różnymi warunkami, które mogą wpływać na te rowery, natomiast jakby nie ma tu żadnych przeszkód. Co do jeszcze tej infrastruktury i tego osiedla, o którym wspomniałeś, to faktycznie dużym wyzwaniem są osiedla, na których jest wyłącznie podjazd dla roweru albo wyłącznie podjazd dla wózka i są schody. Ja wtedy nie jestem w stanie tego roweru sprowadzić po zjeździe dla rowerów, tak, tylko muszę mieć jakby albo ścieżkę rowerową, albo jakieś inne miejsce.
1: Okay, to rzeczywiście istotna informacja, bo są to czasami takie miejsca, że tylko schody właśnie z tym zjazdem dla wózków, ale faktycznie przy tej wadze roweru. Jeszcze właśnie do wagi roweru nawiązując i do infrastruktury, spytam cię o te wzniesienia lubelskie, no bo trochę tych górek mamy. Czy w związku z tym, że on, bo chyba ma, tak, wspomaganie elektryczne, z tego co się zorientowałem, czy to już oznacza, że każdy może siąść bez formy nawet i da radę z dziećmi, czy jednak to jest ciężko?
0: Zdecydowanie każdy może wsiąść. Rower ma 5 trybów, w którym jakby w takim najmocniejszej wersji ta jazda na nim jest zupełnie bezwysiłkowa praktycznie. Ja często, kiedy się spieszę albo wiem, że nie chcę się spocić po drodze, to wybieram ten tryb i dojeżdżam bardzo szybko. Jak jest zimno, to z kolei wyłączam albo obniżam, żeby się rozgrzać i żeby faktycznie jechać. I te wzniesienia nie są absolutnie żadnym wyzwaniem, żadnym problemem. Wyjazdy z wąwozów naprawdę lekko idą.
1: Okej, okay, a jeszcze tylko dodam, czy całoroczną jesteś rowerzystką, czy jednak jak spadnie śnieg, to już nie do końca?
0: Jedynymi warunkami, w których nie jeżdżę, to jest wtedy, kiedy droga jest oblodzona, co się zdarza bardzo rzadko. Szczególnie te dróżki osiedlowe są takie, niezbyt się na nich czuję bezpiecznie, natomiast w tym roku pierwszy raz na rower wsiedliśmy 5 stycznia.
1: Czy czujesz się, znaczy, czy jak dzieci masz w tym rowerze, to czy czujesz, że są one tam bezpieczne?
0: Tak, zdecydowanie i dzieci już też o tym wiedzą, bo się parę razy przekonaliśmy. Jedynymi sytuacjami, w których ten rower mi się przechylił, przewrócił, bo jest dosyć ciężki, więc ja nie zawsze byłam go w stanie utrzymać, to jest kiedy zawracałam na chodniku, po prostu gdzieś wjechałam i trudno mi było wymanewrować do przodu, do tyłu, żeby... I ten rower mi się położył. I wtedy dzieci...
1: Sama jesteś w stanie go podnieść, czy jak wyjdą dzieci ze środka?
0: Jestem go w stanie sama podnieść, kiedy dzieci są w środku, więc nawet. One nawet praktycznie mogłyby nie zauważyć, że się przechyliliśmy. To jest minimalne odchylenie na bok, ponieważ rower ma takie grube burty, które jakby są dodatkowym zabezpieczeniem. Ten rower się w zasadzie odchyla od pionu. On się całkiem nie położy, dzieci nie wypadną z tego roweru. Są dodatkowo, może o tym powiem, są przypięte pasami. Wszystkie te siedzenia, czyli dla trójki dzieci są normalnie pasy. Te dzieci są tam bezpieczne i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby one też poczuły się niepewnie, czy tam się rozpłakały, czy spanikowały w trakcie takiego przechylenia, więc zupełnie jakby jest w porządku.
1: A z zachowaniem równowagi, czy jak dzieci, nie wiem, coś szaleją w tym wózku, w tym rowerze, to jakoś to wpływa na jazdę, czy jest to marginalny problem?
0: Jeżeli dzieci są przypięte pasami i siedzą blisko kierownicy, to absolutnie żaden. Natomiast jak jeżdżę z jednym dzieckiem, które siedzi na najdalszej ławeczce, czyli daleko ode mnie, to wtedy mówię im, żeby się za bardzo nie poruszali, bo jednak siedzą wtedy na kole przed nim. Co jak bardzo zaczną się ruszać, to faktycznie może być niekomfortowe dla kierowcy, ale nie powiedziałabym, że jest to jakieś niebezpieczne. Zawsze na wszelki wypadek mówię im, żeby tam się nie wiercili za bardzo. Natomiast tutaj, na tych bliskich siedzeniach, dzieci mogą swobodnie coś robić i jest w porządku.
1: To chyba nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć szerokiej drogi i namawiania jeszcze większej liczby rowerzystów na to, żeby się przesiadali na Cargo, no bo im więcej rowerów, tym bezpieczniej.
0: Ja bym może jeszcze dodała do tego jedną rzecz, bo dużo osób pyta mnie, czy w każdych warunkach jeździmy, czy jak leje na przykład, czy dzieciom nie jest zimno. I ten rower posiada w zestawie taki duży namiot, my to nazywamy namiot, taka duża płachta, która w zasadzie chroni dzieci i przed mrozem, i przed wiatrem, i przed deszczem. To jest bardzo grube, bardzo się wygodnie przez to również wsiada. Więc i nie przeszkadza również kierowcy, dlatego że w tym rowerze siedzi się bardzo wysoko, wzrok jest ponad tym zadaszeniem, więc mimo warunków różnych to właśnie te dzieci w tym namiocie mogą siedzieć. I jeszcze bym dodała jedną rzecz, że to nie jest tylko do przewozu dzieci, bo ktoś, kto nie ma dzieci, mógłby powiedzieć, no dobra, a co jak ja nie mam dzieci, tak? To my tego roweru używamy również do innych rzeczy. Ja jestem nauczycielem jogi, więc bardzo często wożę maty, wożę różne akcesoria, ponieważ też bardzo często zamawiam jedzenie z kooperatyw, więc nałożę 15 kg papryki, jakby wszystkie rzeczy można tam przypiąć z kolei pasami, tak jakby jest to też normalny rower transportowy do wielu innych rzeczy, jakby do przewozu.
1: I czyli tak mniej więcej taka pojemność, jakby porównać z bagażnikiem jakiegoś samochodu, to tak porównywali z jakimś takim małym samochodem, można zabrać te rzeczy, czy...
2: Myślę, nie robiłaś takiego porównania.
0: Nie zastanawiałam się nad tym. Myślę, że gdyby porównać to do małego bagażnika, powiem tak, zmieszczą się tam dwie skrzynki, bo akurat to wożę właśnie warzywa, więc dwie skrzynki i małe pudełko.
3: Koszt roweru cargo z napędem elektrycznym nie jest mały. To wydatek rzędu co najmniej 20 tysięcy złotych.
4: SK Lublin News. Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. Od czego zacząć przygodę z astronomią? Jak poradzić sobie z problemem zanieczyszczenia światłem polskich miast? O tym opowiedział nam lubelski astronom, amator Kamil Świca.
5: Moim gościem dzisiaj jest Kamil Świca. No i tutaj muszę wymienić najpierw astronom, amator, ale też łowca burz, fotograf, no i elektryk z zawodu. Cześć Kamil.
1: Cześć.
5: Rozmawiamy dzisiaj o astronomii, no bo ja też nie będę ukrywał, że troszkę się też tym tematem interesuje. Zaczniemy od totalnych początków. Jak to u Ciebie wyszło? Skąd pierwsze zainteresowanie astronomią, no i generalnie kosmosem?
6: Tak naprawdę pierwsze spotkanie z astronomią miałem jako małe dziecko, jako mały kilkuletni zaledwie chłopak. Mój dziadek przekazał mojej mamie jakąś tam część pasji, chociaż mama tam nie uprawiała astronomii. Nie interesowała się aż tak, natomiast miała książki. Była to książka na przykład kultowa, stara Niebo na dłoni z lat 70. z tego co pamiętam. Ja jako taki mały chłopak gdzieś tam buszowałem po domu, po tych książkach i ona mnie zainteresowała. Zacząłem przeglądać, potem rodzice kupili mi kolejną książkę, jakąś bardziej nowoczesną, bardziej przystępną dla dzieci, z większą liczbą ilustracji i zacząłem po prostu sobie to czytać, zgłębiać, zacząłem obserwować niebo, chociażby przez balkon w mieście, bo tak naprawdę no, mieszkam od dziecka w mieście, więc dużego pola do popisu nie miałem. Natomiast wychodziłem na balkon, nawet pamiętam do tej pory, jak miałem tam te 7-8 lat, brałem kartkę i to, co widziałem na niebie, na balkonie, rysowałem gwiazdka w gwiazdkę, natomiast później w atlasie szukałem, co to za konstelacja, co mi to przypomina, jakieś takie pierwsze styknięcie z astronomią.
5: To takie pierwsze mapy nieba robiłeś sam z siebie.
6: Tak, do tej pory gdzieś trzymam te mapy na pamiątkę i pewnie też swojemu synowi będę to pokazywał, jak tata kiedyś się zaczynał interesować.
5: To widzicie, dlatego warto pokazywać dzieciom książki, warto z nimi czytać, ale też zostawiać same książki dla dzieci.
6: Zgadza się. Dalej wyglądało tak, że ta pasja, to zainteresowanie tak naprawdę, chęć zgłębiania tej wiedzy, pogłębiała się, tak? Wraz z jakimiś tam nowymi informacjami, które przeczytałem, chciałem dalej się tym interesować i wiedzieć coraz więcej. I tak naprawdę w czasie podstawówki prowadziłem jako dziecko takie amatorskie obserwacje. Na pierwszą komunię dostałem pierwszy teleskop, to był taki tak zwana lidletka. I ja ten teleskop mam do dzisiaj i on spełnia swoje zadanie. Jest to teleskop, który polecam też na początek każdemu tak naprawdę, kto chce się zainteresować astronomią z miasta i jakimikolwiek obserwacjami. To jest teleskop, którym można oglądać przede wszystkim planety, księżyc, obiekty Układu Słonecznego, jakieś większe gromady otwarte, nawet gwiazdy podwójne. Nie nadaje się do obserwacji mgławic, tak? Czyli pod ciemnym niebem nie zobaczymy jakichś tam struktur pyłowych, gazowych, wodorowych, ale na sam początek jest to świetne, żeby zobaczyć na przykład pasy na Jowiszu, żeby zobaczyć pierścienie Saturna. I ja pamiętam jako dziecko, jak pierwszy raz to zobaczyłem, no to było wow, faktycznie to widać, tak? I to teleskopem za zaledwie no, kilkaset złotych. W tym momencie ten teleskop pewnie by kosztował 5 razy tyle, co wtedy, biorąc pod uwagę inflację, ale i tak to na początek jest warta wydania kwota na pewno.
5: Mówiłeś o tym, że przez całe życie mieszkasz w mieście, no zresztą tak jak i ja tutaj od niedawna w Lublinie. To jest duży problem niestety mieszkać w dużym mieście, takim właśnie jak nasz Kozigród, bo to niestety trochę nas ogranicza patrząc w niebo. Mówię tutaj o tak zwanym zanieczyszczeniu świetlnym.
6: Tak, tak, jest to bardzo duży problem, chociaż wiele gmin, tak naprawdę mniejszych, może to poza większymi miastami, już mają większą świadomość tego, że jednak no, w nocy nie tylko chodzi o to, żeby astronomię można było uprawiać, żeby można było prowadzić obserwacje, ale też jak funkcjonuje zwierzyna, jak to rozregulowuje pewne cykle w środowisku.
5: W jaki sposób możemy no chociaż troszkę zmniejszyć ten problem zanieczyszczenia światłem jako astronomowie? Gdzieś najłatwiej wyjechać po prostu poza miasto.
6: Tak, najlepiej wyjechać poza miasto, najlepiej posiłkować się, jest taka mapa w internecie, jest taka strona Light Pollution Map i na tej stronie można sobie zobaczyć mapę i rok do roku jak zmieniało się zaświetlenie w danym regionie. Można sobie wybrać tam, znaleźć swoją lokalizację, jakąś okolicę, zobaczyć, gdzie mniej więcej jest tego światła, tego zanieczyszczenia najmniej, tam udać się, nie wiem, na jakieś pole powiedzmy, tak, czy jakąś działkę do kogoś. Może pojechać najpierw za dnia, zapytać powiedzmy, czy można było podjechać do kogoś na pole, bo to też czasami jest problem, jak się człowiek rozstawi sprzętem na czyimś polu, no i nagle jest konsternacja, bo ktoś tam widzi z daleka w nocy, przyjeżdża z latarką, no pół biedy, jak przyjdzie z samą latarką, tak? No trzeba po prostu rozważnie to wziąć pod uwagę i wybrać jakieś dogodne miejsce, tak?
4: SK Lublin.
5: A tak konkretnie u nas w województwie lubelskim, gdzie dobrze jest jechać? Tam, gdzie jest najmniej tego światła?
6: Powiem tak, to zależy od pory, zarówno od pory dnia, jak i pory roku. Dlaczego? Dlatego, że sam się o tym w nocy przekonałem. Jeżeli to jest północ na przykład, 23 północ, pierwsza w nocy, jeżeli ktoś o tej porze planowałby pojechać gdziekolwiek na proste, totalnie proste obserwacje, to ja się dzisiaj w nocy o tym przekonałem, że Zalew Zembożycki nie jest wcale złym miejscem. I nie mówię tutaj o Marinie, gdzie od ulicy Janowskiej, Krężnickiej padają światła z latarni. Natomiast cała okolica Zalewu jest wygaszana właśnie około północy, między 23 a północą. I z Dąbrowy, czyli z tego brzegu drugiego, widać naprawdę całkiem nieźle niebo. A o tej porze roku na południu, czyli po lewej stronie, widać Drogę Mleczną. Może nie jest to jakiś fenomen, nie będą to obserwacje takie jak w Bieszczadach, natomiast widać niektóre rzeczy, widać niektóre mgławice już. Na zdjęciach one się pokazują, więc dla osoby, która nie jest mobilna, ma do dyspozycji jakiś, powiedzmy, transport komunikacji miejskiej lub podjazd jakąkolwiek inną komunikacją, ale w niedalekiej odległości w obrębie miasta, to już jest dobre miejsce na start, tak? Żeby porobić zdjęcia. Jest woda, są drzewa ładne, z którymi można też zrobić zdjęcie, a techniki fotograficzne w tym momencie pozwalają na wyciągnięcie wielu detali, nawet z prostego zdjęcia, przy użyciu odpowiedniej techniki. Jeżeli ktoś jest mobilny, no to polecam oczywiście wyjazd dalszy. Im dalszy, tym lepiej, tak? Mówię tutaj o Roztoczu. Roztocze tak naprawdę już można zacząć od okolicy Wyniosłości Giełczewskiej. Tutaj mam na myśli Krzczonów, Częstoborowice. No tak naprawdę miejsca, które na mapie są zaznaczone jako te ciemniejsze. Poleski Park Narodowy, okolica, całe Pojezie Żałęczyńsko-Wodawskie tak naprawdę w tym momencie jest jednym z ciemniejszych miejsc. Dalej mamy Roztocze, tak? No to już trzeba poświęcić około 1,5 godziny jazdy na dojazd, natomiast warto, bardzo, bardzo warto. I kolejne tak naprawdę miejsca to są dopiero za Przemyślem, moim zdaniem, okolice Birczy i zostają nam Bieszczady, więc tutaj no, około 3,5 godziny jazdy, tak, do 4, no ale jesteśmy tak naprawdę w najciemniejszym miejscu w Polsce, które niestety już też jest coraz bardziej zaświetlone, coraz więcej ludzi kupuje tam działki, buduje domy. doświetla je. Infrastruktura miejska jest coraz bardziej rozwijana już na Podkarpaciu i w tych rejonach najmniej zurbanizowanych do tej pory. Staje się to lekkim problemem. No, tutaj jakby na straży powinni stać właśnie amatorzy nocnego nieba, którzy będą postulować za tym, żeby powstawały parki ciemnego nieba, żeby nawet pójść do gminy i pogadać z kimś z pracowników na temat tego, żeby ograniczyć to oświetlenie. W wielu gminach tak naprawdę wspomniałem o tym, że zależy od pory dnia i roku, tak? W niektórych gminach po 23, 22 są gaszone latarnie, w niektórych są wygaszane do 50-20%, w niektórych są wygaszane całkowicie. Więc czasem, kiedy nawet wsiądziecie w samochód, pojedziecie w dane miejsce o danej porze roku, możecie zobaczyć, że to zaświetlenie jest bardzo duże i warto je odwiedzić o innej porze roku. I w drugą stronę, jeżeli pojedziecie w dane miejsce i zobaczycie, że widać tam super niebo, a pojedziecie za 2-3 miesiące i okaże się, że no jest klapa, nie widać nic, no to też bierzcie pod uwagę to, że inaczej gminy sterują tym oświetleniem miejskim, tak, tym ulicznym, więc trzeba to brać też pod uwagę.
5: A tak generalnie to na obserwacje astronomiczne lepsze jest jednak zima niż lato. Z czego to wynika?
6: I tak, i nie. Wynikałoby to z tego na pewno, że jest lepsza przejrzystość powietrza, mniej wilgoci w atmosferze, chociaż u nas te zimy ostatnie mamy dosyć wilgotne i takich siarczystych mrozów, gdzie jest wyżowa pogoda i nie ma totalnie ani jednej chmurki, gdzie gwiazdy są zawieszone normalnie, jakby na sznurkach wisiały, no to od kilku lat nie było. Niemniej jest to faktycznie jedna z lepszych pór roku do obserwacji. No, biorąc pod uwagę fakt chociażby, że w zimie mamy najdłuższe noce, więc można nawet te 10 godzin spędzić na obserwacjach, o ile ktoś oczywiście tyle wytrzyma.
5: A w lecie też się da, jak udowadniasz?
6: W lecie oczywiście się da, ta noc astronomiczna jest krótsza, w zależności od tego, czy to jest powiedzmy północ czy południe Polski. Mamy też białe noce, gdzie tak naprawdę noc w ogóle nie zapada i mamy zmierzch żeglarski. W okolicach czerwca tych obserwacji jest raczej mniej, to niebo jest jeszcze jasne, tło jest jasne przede wszystkim. Lipiec już pozwala na obserwację Centrum Drogi Mlecznej, podobnie jak maj w drugiej połowie nocy. Natomiast sierpień, no to już jest fajny okres, gdzie mamy perseidy, mamy fajną pogodę, ciepłe noce, można wziąć leżaki, poleżeć sobie parę godzin w nocy, popatrzeć na to niebo, po prostu się tym ponasycać.
5: To teraz tak, czym obserwować? Bo wiem, że można skorzystać i nawet z najprostszej lornetki. Ona już wystarczy do niektórych obserwacji.
6: Jak najbardziej. Sam używam prostej lornetki, nie wożę dużych teleskopów, biorąc pod uwagę fakt, że mam zestaw stricte do astrofotografii. Na tym się skupiam, więc czasami mam chwilę wolną, żeby popatrzeć się w niebo, ale to jest zazwyczaj kwestia minuty, wyjęcie lornetki, tak? Kiedy już akomodacja oka jest już na wysokim poziomie, powiedzmy, czyli już ten wzrok przystosuje się do ciemności, wtedy biorę lornetkę, wiem mniej więcej, gdzie jakie obiekty jasne mam nad głową, kieruję wzrok na nie i obserwuję tam przez parę minut, potem parę minut przerwy. No, jeżeli oczywiście jadę z kimś, kto akurat jest obserwatorem i ma teleskop, no to z chęcią podejdę i zobaczę coś przez okulary, przez duszę ogniskową, co oczywiście pozwala na zobaczenie większej ilości detali, jeżeli oczywiście jesteśmy pod odpowiednio ciemnym niebem.
5: No właśnie, w pewnym momencie pewnie zdecydujemy się na to, żeby przejść z tylko lornetek na teleskopy. I najtańszy teleskop, to jaki może być koszt? Możemy się pomylić o kilkaset złotych.
6: Tutaj nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi i tak naprawdę w astronomii, astrofotografii, jeżeli chodzi o ceny, to sufitu jako takiego nie ma.
5: Sky
6: is the limit, dokładnie, tutaj dosłownie. Jeżeli chodzi o początek, no to trzeba sobie zadać przede wszystkim pytanie, co chcemy obserwować, tak? Tak jak już wspomniałem, czy jesteśmy mobilni, czy chcemy obserwować z balkonu tylko i wyłącznie od święta, czy chcemy jednak już rozwijać się, wejść, że tak powiem, obiema nogami w to, kupić porządny sprzęt, żeby za chwilę go nie sprzedawać, nie żałować tej decyzji. Więc tutaj na początku trzeba potestować pojeździć, zobaczyć, czy to w ogóle jest dla niego, tak, bo no jeden będzie mógł północy stać, gapiąc się przez teleskop w polu i wstanie później z rana do pracy, nie będzie dla niego problemem, natomiast inna osoba już no będzie odczuwała to nawet przez kilka dni, przez nawet tydzień.
5: Jest dobrze na początek się przyłączyć albo do jakiegoś znajomego, który wiemy, że ma teleskop, albo zapisać się może do jakiejś grupy na Facebooku dotyczącej astronomii. Być może znajdzie się taka osoba, która no, troszkę nam pokaże.
6: Zgadza się i tutaj z czystym sumieniem mogę wspomnieć o lubelskim oddziale Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, którego no, byłem członkiem, można powiedzieć, bo teraz mam mniej czasu, natomiast jest to grupa prężnie działająca, grupa, która co miesiąc spotyka się przy ulicy Symfonicznej w Szkole Paderewskiego na Symfonicznej raz w miesiącu. Mają profil na Facebooku, jest strona, można wejść, zainteresować się, napisać nawet wiadomość. Ktoś zawsze odpisze, zawsze pomoże. Przychodząc na spotkanie można liczyć, że jeżeli jest pogoda, po nim odbędą się obserwacje. Jeżeli ktoś ma problem z teleskopem, z wyborem, warto przyjść na spotkanie, porozmawiać z ludźmi, którzy obserwują, interesują się tym od lat i nie ma z tym problemu.
4: Koszt najtańszych teleskopów to już około 200 zł. Nieco bardziej profesjonalne kosztują powyżej 1000 zł.
7: SK Lublin News.
3: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. 50 milionów złotych, tyle pieniędzy trafiło do komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego. W zeszłym roku ta kwota była o 5 milionów złotych mniejsza. To środki na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi nadbrygadier Zenon Pisiewicz, lubelski komendant wojewódzki PSP.
8: U nas w naszym województwie jest to kwota jedna z najwyższych krajów, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną. My chcemy działać wieloobszarowo, na różnych płaszczyznach. Część z tych środków trafi na zakupy pojazdów takich może nie stricte ratowniczo-gaśniczych, a bardziej specjalistycznych, które chcemy jeszcze uzupełnić w naszej bazie wojewódzkiej. Kilka pojazdów. Planujemy również duże inwestycje budowlane. Na terenie województwa z tej kwoty powstanie 5 hal magazynowych, dużych, nowoczesnych, spełniających najwyższe standardy, tak żebyśmy mogli ten sprzęt zarówno strażacki, ale nawet szerzej sprzęt ochrony ludności magazynować w sposób bezpieczny, trwały i szybki do zadysponowania, to najważniejsze. Te hale będą w ten sposób skonstruowane i zlokalizowane, że szybko możemy ten sprzęt w każdej chwili zadysponować. Budujemy również ujęcie wody w jednej z komend. Budujemy również trenażer do szkoleń ochotniczych straży pożarnych. Chcemy też część środków przeznaczyć na budowę ukrycia w jednej z komend. Chcemy też przeznaczyć środki także na bieżące utrzymanie sprzętu, który jest w komendach powiatowych miejskich. Część kosztów też pochłania nam bieżące przeglądy, serwisy sprzętu ratowniczego. My przygotowujemy się i działamy w obszarze ochrony ludności bardzo intensywnie. Nie tylko stricte działania, gaszenie pożarów czy miejscowe zagrożenia, ale szykujemy się, przygotowujemy się na różnorakie zagrożenia, w szczególności te związane z warunkami pogodowymi, z niestabilną aurą. Ten sprzęt, to wyposażenie, te pojazdy, które trafią w tym roku jeszcze, podkreślę, do naszych jednostek, z jednej strony wpływają na nasz rozwój, podniesienie naszego wyposażenia, a z drugiej strony wpływają i mam nadzieję skutecznie też podniosą na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców.
3: Jedno z największych dofinansowań trafiło do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Otrzymaliśmy ponad 6,5 miliona złotych, mówi brygadier Paweł Kasperek, komendant miejski PSP w Lublinie.
9: Planujemy 3 inwestycje. Jest to budowa 2 hal garażowo-magazynowych oraz modernizacja jednego z placów przy jednostce ratowniczo-gaśniczej w Bychawie. Planowane również jest zakup jednego busa do przewozu osób. Mamy środki w kwocie 200 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie sprzętu, który został zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz 1 250 tysięcy złotych na zakupy sprzętu logistycznego, wyposażenia dla ratowników. Jeżeli chodzi o sprzęt logistyczny, planujemy doposażenie bazy magazynowej, łóżka kwaterunkowe, śpiwory, materace, sprzęt drobny burzący.
3: Ponad 4 miliony złotych dostała Powiatowa Straż Pożarna w Kraśniku.
10: Przede wszystkim dwie główne inwestycje. Budowa hali magazynowej na sprzęt, który posiadamy. Jest tego spora ilość, stoi w tej chwili pod chmurką i będzie w ten sposób bardzo dobrze zabezpieczony ten sprzęt. I druga rzecz istotna dla nas, ujęcie wody. Głębinowa studnia, która pozwoli nam uniezależnić się od dostawy wody, jak i w przypadku suszy będziemy mogli tą wodę wykorzystywać dla celów dostarczania wody dla mieszkańców, jak i na własne potrzeby przeciwpożarowe. To bardzo znacznie nam ułatwią, ponieważ ten sprzęt będzie zadbany. Będziemy mogli również dla starostwa powiatowego pomóc im zrealizować ich własne cele, czyli gromadzić sprzęt dla nich, który będzie wykorzystywany również podczas działań związanych właśnie z ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, suszy, powodzi, pożarów.
3: Mówi brygadier Marcin Sobolewski z Kraśnickiej Straży Pożarnej. Prawie 3 miliony złotych trafiły do Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim.
11: Tą kwotę przeznaczymy przede wszystkim na rozbudowę garaży z przeznaczeniem na magazyny ochrony ludności i obrony cywilnej. Pozostała kwota to będzie uzupełnienie bazy magazynowej, sprzęt i pieniążki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej w Tomaszowie Lubelskim i jednostki ratowniczo-gaśniczej. Te środki finansowe w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej bardzo ułatwią nam funkcjonowanie, bieżące funkcjonowanie na przeglądy, na konserwację sprzętu, na kalibrację, a rozbudowa garaży, bo tego sprzętu ciągle nam przybywa i brakuje już miejsca, żeby ten sprzęt magazynować i żeby pod zadaszeniem ten sprzęt był magazynowany.
3: Dodaje Paweł Chromiec z Tomaszowskiej Straży Pożarnej. W Świdniku z kolei zostanie zakupiony specjalistyczny samochód dronowy.
12: Dostaliśmy ponad 2 miliony złotych. Są to pieniążki przeznaczone na zakupy bieżące, na naprawy bieżące sprzętu ratowniczego, który posiadamy, ale największy koszt to 1,5 miliona złotych na zakup samochodu specjalistycznego dronowego. Jednostka ratowniczo-gaśnicza w komendzie została wytypowana do ulokowania w niej grupy specjalistycznej ze specjalizacją drony. Będzie to jedyna jednostka w województwie lubelskim, czyli szybkie dotarcie dronami do różnych okolic przestrzeni. Będziemy mogli w komfortowych warunkach zaglądać w te miejsca, tak? W bardzo szybkim czasie przemieszczać się bez wykorzystania ludzi tam w terenie, tylko po prostu okiem drona. Chodzi o to, żeby strażacy, ci piloci, operatorzy dronów mogli w komfortowych warunkach wewnątrz, będą posiadali tam telewizory, łączność, sprzęt, czyli ten obraz, który będzie z drona, będą mogli przekazywać na te telewizory wewnątrz pojazdu. Takie działanie jakby sztabu, tak? Będziemy mogli siedzieć i obserwować ten teren, który będzie widoczny z podglądu drona.
3: Mówi Emilia Skoczyla z Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Województwo lubelskie otrzymało niecałe 300 milionów złotych na obronę cywilną i ochronę ludności.
7: SK Lublin.
3: Przybliża postać Alberta Chmielowskiego i jego drogę do świętości. Na kościele Bernardynów w Lublinie powstał mural z wizerunkiem świętego brata Alberta. Jak powstawało to wyjątkowe dzieło, pytał nasz reporter Zbigniew Sapiński.
13: Naszym gościem jest ojciec Bartymeusz Kędzior, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie. Także szczęść Boże, witamy serdecznie i powiedzmy o tym obrazie, o tej pracy malarskiej, która właśnie już jest, która pojawiła się na froncie waszej świątyni.
14: Szczęść Boże, pokój dobro, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Faktycznie przepiękna kompozycja malarska pojawiła się na naszym frontonie, ukazująca takie cztery drogi do świętości świętego brata Alberta, Adama Chmielowskiego. I taka radość we mnie jest i w Łukaszu, czyli w autorze naszej kompozycji, Łukaszu Majerowskim, że udało nam się stworzyć coś nowego i jakby nieco ożywić kulturę chrześcijańską, wnieść coś nowego, bo myślę, że ukazanie Alberta w takiej, a nie innej właśnie postaci jest taką innowacją do kultury chrześcijańskiej, z czego też się bardzo cieszymy, bo Albert faktycznie jest na tym naszym muralu, w tej kompozycji malarskiej pokazany w czterech drogach, które sprawiły, że stał się święty. Najpierw jest to droga powstańca styczniowego, później ta droga piękna jego malarska, artystyczna, droga odkrycia powołania do tego, by pomagać ubogim, czyli założenie zgromadzenia braci Albertynów i już sama pomoc osobom bezdomnym, osobom potrzebującym. Więc takie cztery drogi, które właśnie uczyniły z Adama Chmielowskiego świętego brata Alberta.
13: Proszę powiedzieć, jak ta praca powstawała?
14: Konsultowaliśmy to oczywiście najpierw z naszym współbratem, ojcem Cyprianem Morycem w Kalwarii Zebrzydowskiej, który gdzieś o to dba, oczywiście z naszym ojcem prowincjałem, z naszymi współbraćmi, ale też cieszę się bardzo, że konsultowaliśmy to z panią dr Beatą Skrzydlewską, historykiem sztuki, która jest wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Lublinie, i z panią dyrektor Katarzyną Mieczkowską, dyrektorem tego muzeum, i z siostrą Dorotą Kostką, albertyką, która gdzieś tam jest tak bardzo mocno zakorzeniona w takich archiwalnych sprawach związanych z Albertem. I w ogóle to było niesamowite, że cała ta ekipa ludzi bardzo entuzjastycznie zareagowała na ten nasz pomysł. Czyli my tak mieliśmy nieco obawy, czy taki nasz pomysł nie jest za bardzo wywrotowy, ale wszystkie te osoby były zgodne, że właśnie tak zróbcie, tak zróbcie. Później powstał już taki końcowy projekt, no i samo wykonanie trwało o dziwo bardzo krótko, bo Łukasz wykonał tą kompozycję w zasadzie w 12 dni, więc tak naprawdę to nie jest długi okres, ale no było to wszystko już przygotowane i przemyślane i przemodlone, myślę, też przez nas wszystkich i przez niego, więc taki efekt tej kompozycji jest.
13: Ta kompozycja już jest, można ją oglądać, ale ona chyba też będzie oficjalnie tak zaprezentowana, przedstawiona, mimo że już jest podczas waszych uroczystości odpustowych.
14: Dokładnie, jakby taki mieliśmy cel, by w tym roku podczas naszych uroczystości odpustowych skupić się na tym wymiarze malarskim brata Alberta, na co się z tym wiąże oczywiście tej kompozycji malarskiej, więc oficjalne poświęcenie tej kompozycji będzie w uroczystość świętego brata Alberta, czyli 17 czerwca, to jest środa, o godzinie 18 uroczysta Eucharystia i po tej Eucharystii będzie uroczyste poświęcenie tej kompozycji, a dzień później, czyli 18 czerwca, bardzo się cieszę, że o godzinie 16:30 rozpocznie się konferencja naukowa w naszej auli, która właśnie jest inspirowana tą kompozycją. Będziemy z Łukaszem opowiadali właśnie o idei tej kompozycji, ale zaprosiliśmy też wybitnych gości. Cieszę się, że będzie pani doktor habilitowana Katarzyna Mieczkowska, dyrektor naszego Muzeum Narodowego, pani doktor Beata Skrzydlewska, siostra Dorota Koska, ksiądz Łukasz Piórkowski i wszyscy ci nasi zaproszeni prelegenci będą odnosić się poniekąd do tej kompozycji, ale będą też opowiadać właśnie o bracie Albercie, czyli takie dwa dni będą skoncentrowane wokół tej kompozycji.
13: No i warto nie tylko wziąć udział w tej konferencji, ale chociażby przyjść tak po prostu tutaj, zobaczyć, jak to wszystko wygląda na froncie waszej świątyni. Robi to wrażenie.
14: Tak, no w ogóle to jest zdumiewające. Przyznam się, że to niesamowity uśmiech wywołuje na twarzy, jak kiedy w niedzielę, kilka dni temu widzieliśmy, jak naprawdę mnóstwo osób przychodziło pod tą frontą naszej świątyni, by obejrzeć tą kompozycję, by robić jej zdjęcia, by nawet sobie robić selfie z tym. Mało tego, wieczorami ludzie też przychodzą, bo udało nam się też bardzo ładnie podświetlić ten mural i też wieczorem jest niesamowity efekt i naprawdę sporo osób z tego korzysta, na to patrzy, to ogląda, więc to dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo no miłe.
13: Ojciec Bartymeusz Kędzior, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta Lubię. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
14: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszamy do Bernardynów na Willową 15. Pokój dobry.
3: Mural ze świętym bratem Albertem można oglądać na świątyni przy ulicy Willowej w Lublinie.
7: SK Lublin.
3: Zbliża się Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie. Publiczność czekają 4 dni intensywnych koncertów, fuzji gatunków i bezkompromisowych brzmień.
15: Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia.
16: Rafał Chwała, dyrektor artystyczny Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia.
15: Tegoroczna edycja Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia odbędzie się w Lublinie na początku lipca od 2 do 5. To już kolejna, kiedy mamy wielką przyjemność organizować festiwal w ramach Wschodu Kultury, czyli projektu, gdzie współpracujemy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury oraz miastami Polski Wschodniej, Rzeszowem i Białymstokiem. W tym roku Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia będzie miał, mam wrażenie, jeszcze większe znaczenie, jeśli chodzi o świętowanie muzyki na żywo, ponieważ w dobie algorytmizacji muzyki i tego, że sztuczna inteligencja przygotowuje nam playlisty, będzie to wielkie święto i wielka okazja do wspaniałego spotkania artystów, którzy mają w muzyce wciąż coś do powiedzenia. Będzie to pochwała kreatywności, twórczości i tego, że ludzka inteligencja wciąż pozwala tworzyć rzeczy absolutnie unikatowe i wyjątkowe. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia to właśnie takie święto muzyki samej w sobie. To okazja do tego, by celebrować muzykę, ale też być razem ze sobą i przeżywać dźwięk wspólnie, razem z artystami, którzy reprezentują nie tylko różne gatunki muzyczne, ale też różnego rodzaju wrażliwości, pochodzą z różnych kultur, w zasadzie z całego świata i tu w Lublinie, epicentrum światowej muzyki, spotykają się na tych kilka dni, by robić razem piękne rzeczy.
16: Mamy przyjemność ogłosić 7 pierwszych składów, 7 artystów nadchodzącej edycji Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia i zaczynamy od składu Backengrillen. Fenomenalne połączenie legendy szwedzkiego hardcora i punk rocka, czyli Refused, i Matsa Gustafsona, również ikonicznej postaci, jeśli chodzi o free jazz, saksofonista, w zasadzie multiinstrumentalista, i ekipa z Refused stworzyli nowy zespół właśnie Back and Grillen, i ten zespół po raz pierwszy w Polsce wystąpi w Lublinie. Drugi projekt to jest z kolei legenda irlandzkiego grania rockowego z takim wychyleniem w stronę metalu, czyli zespół Therapy, bardzo znany, nagradzany też i koncertujący w zasadzie na całym świecie. Wizyta Therapy to też będzie święto dla fanów muzyki gitarowej. Trzeci projekt to projekt Dead Bob, Kanadyjczycy, przed laty związani z fenomenalną formacją No Means No, i perkusista tejże formacji stworzył nową orkiestrę, też taką wychyloną w stronę punk rocka, ale tam jest dużo, dużo więcej tych dźwięków. Dead Bob to jest ten zespół. Czwarty projekt to francuska elektronika, czyli Cap Bambino, duet, który w zasadzie takiego elektropunka wykonuje i jest w stanie rozruszać naprawdę każdą festiwalową widownię. Myślę, że ich koncert w Lublinie to też będzie duże wydarzenie. Dialek, czyli kolejna legenda hip-hop z Nowego Jorku, ale hip-hop połączony z jazzem, awangardą, noise'em. No, ikoniczny skład naprawdę. Również ich wizyta w Lublinie to będzie zjawiskowa sprawa. Na pewno trzeba się wybrać na ich koncert. Kolejny projekt to Tram House, młodzi Holendrzy, ekipa z Rotterdamu, post-rock, coraz śmielej poczynają sobie na europejskich scenach. Też bardzo polecam ten skład. I siódmy projekt to duet Leila Bordey i Drew McDowell, czyli wiolonczelistka i eksperymentatorka z Nowego Jorku, i Szkot Drew McDowell, przez lata związany z takimi informacjami jak Psychic TV i przede wszystkim Coil, też mistrz awangardy, elektroniki, muzyki niszowej, także field recordingu, poszukiwacz dźwiękowy. Ich duet też będzie bardzo mocnym punktem tegorocznych linii brzmień.
3: Festiwal potrwa od 2 do 5 lipca.
17: SK Music News.
18: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: ubranek, kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna, także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé. Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy

0: i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej koczeli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
1: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
1: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Summita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
1: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
1: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
1: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
1: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
1: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
1: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry, przy pierwszej edycji, stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
1: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień, i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
1: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast

0: natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
1: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
0: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
1: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
0: Pogoda dopisuje, jak widać, słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
1: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych, o której najlepiej być. Co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
0: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
0: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
1: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
0: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
1: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
0: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
1: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
0: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
1: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
0: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
1: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
0: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
1: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
0: Tak.
1: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
0: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
1: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
0: Tak, to prawda.
1: i trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
2: Widzimy się pod sceną.
1: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
3: Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie. Okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym. I to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
4: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
4: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba. I szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm Not Alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona poleciała w radiu i ktoś powiedział nagle to model Another Love. I ja okej. I po roku znalazłam tę piosenkę, to była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
4: Mój pierwszy instrument.
5: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
4: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
5: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
4: Mój pierwszy raz jako Zalia.
5: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia, jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, o, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, no więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
3: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec, o, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
0: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne Energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a, nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak, i tak to właśnie wyglądało, nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedyś

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już
0: potem?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: News. Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
4: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
5: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
4: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
5: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
4: trochę ma mrok.
5: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć, a nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
4: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów, mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
5: tak.
4: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
5: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
4: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
5: właśnie
4: to czasami
5: jest
4: jeden do jednego i jest odwrotnie.
5: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
4: Body, Voice, Mind.
5: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
4: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
5: W ogóle
4: czasem
5: centrum.
4: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
5: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest, znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam, że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
4: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
5: dużo
4: dają.
5: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
4: A to czym jest teraz to twoje centrum?
5: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
4: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
5: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
4: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
5: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
4: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
5: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
4: emocji.
5: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
4: terapeutyczne.
5: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
4: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
5: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
4: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
5: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
4: A to jest bardzo trudne.
5: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
4: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
5: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
4: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
5: I to mnie stresuje.
4: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
5: tak,
4: mediów społecznościowych
5: ja
4: i YouTube'a?
5: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
4: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
5: Tak,
4: zobacz, Małgosia, jest tak.
5: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
4: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
5: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
4: No jakieś dziecko oddajesz,
5: jest jakieś dziecko
4: światło.
5: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
4: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
5: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszystko jest super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
4: Najgorsze
5: jest
4: to.
5: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
6: Muzyką się żyje.
7: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got A Feeling.
8: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
7: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
8: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
7: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień, w sobotę, gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim, Gorącej Dwudziestki, umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe, to Just the Way You Are, czyli zespół Milky, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie Gorącej Dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy, przed chwilą wstałem, przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie?

albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po dziewiątej.

0: a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremi Sikorski, Tylko My. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz. Jeszcze
7: raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: Myślisz o zmianie samochodu? Poszukujesz auta sprawdzonego i z gwarancją? Odwiedź salony Carrara w Lublinie. U nas znajdziesz samochody używane wielu marek. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle oraz LPG. Nasza fachowa kadra doradzi i pomoże Ci wybrać wymarzone auto. Sprawdź szczegóły i ofertę w naszych salonach. Zapraszamy Carrara. Lublin Lwowska 1 oraz Turystyczna 45.
9: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
10: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
11: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
12: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroski i dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Mamo, a wiesz, że wejdę na statek Pipi Ponczuszanki?
15: Wiem. Będziesz też rzucać do naleśnikowych żółtek, przebierać się jak Pipi i sprawdzać, czy jesteś tak silna jak ona.
14: Zapowiada się super przygoda!
15: W Scandy Shopping od 15 do 28 czerwca. Wszystkie zabawy są bezpłatne, a do tego będzie można wygrać rodzinną wycieczkę do świata Astrid Lindgren w Szwecji.
14: Do Szwecji? To już nie jest zwykły dzień z Pipi.
16: Odkryj świat Pipi w Scandy Shopping!
17: Czy nauka może być bezpłatna?
18: Bezpłatna?
17: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
18: Ania, rachunkowość.
17: Zdała i jest na plusie.
18: Iga, administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
17: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
18: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
17: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
18: Bezpłatnie.
17: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
19: To będzie ostatnia reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
20: I po reklamie.

0: Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
10: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You. Bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
13: Hyundai.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: Jedziemy!
18: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
19: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
10: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
6: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
9: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Polskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: I po reklamie.
8: Lublin na czasie.
13: Jacek Werner będą światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia. Poznaliśmy program tegorocznej edycji Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Na 4 dni Lublin zamieni się w przestrzeń, gdzie muzyka nie jest produktem, lecz darem. Mówi Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa festiwalu.
17: To tu, w świecie zdominowanym przez gwiazdy jednego sezonu, spotkamy tych, którzy w muzyce dokonują wciąż czegoś ważnego i tworzymy miejsce spotkania.
13: Na Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia wystąpi 20 zespołów z różnych zakątków Europy, a także świata. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia startuje 2 lipca. Koncerty odbędą się w Parku Ludowym. Wstęp jest wolny.
20: Muzyką się żyje.
0: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
21: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
22: Luzik.
23: Arbuzik.
24: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
23: Poduszaki pomagały. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
25: Ja też się super bawiłem.
26: Dzień dobry, bawiłam.
23: Tymi nagrywkami, wideo.
24: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
23: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
24: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
23: Tak.
24: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
23: Tak, bardzo.
24: Jesteś za?
23: Tak, żeby wszyscy słuchali.
0: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już 3 ceremonie otwarcia w 3 krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.
27: Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wessel, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No cześć, Eska. A ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć, Eska, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać. Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to, co?

0: rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
8: Hyundai. Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Czy nauka może być bezpłatna?
13: Bezpłatna?
12: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
13: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
13: Bezpłatnie.
12: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin, Abramowicka 45.
16: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: Bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

pół minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK, hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gra.

0: Wiosenny, wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
8: Hyundai.
9: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
10: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
10: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
10: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
12: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
13: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
16: I po reklamie.
17: Eska.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SKA Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Carrara, Lublin, ulica Lwowska 1, rondo przy Zamku Lubelskim.
8: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
9: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
12: Mamo, a wiesz, że wyjdę na statek Pipi Ponczuszanki?
13: Wiem. Będziesz też rzucać do naleśnikowych żółtek, przebierać się jak Pipi i sprawdzać, czy jesteś tak silna jak ona.
12: Zapowiada się super przygoda.
13: W Skandy Shopping od 15 do 28 czerwca. Wszystkie zabawy są bezpłatne, a do tego będzie można wygrać rodzinną wycieczkę do świata Astrid Lindgren w Szwecji.
12: Do Szwecji? To już nie jest zwykły dzień z Pipi.
14: Odkryj świat Pipi w Skandy Shopping.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
10: I po reklamie.
15: Lublin na czasie.
8: Jacek Werner, jak brzmi cały rok zamknięty w tradycyjnych pieśniach? Tego będą mogli dowiedzieć się uczestnicy koncertu otwierającego festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński w Lublinie. Mówi Agata Turczyn, współorganizatorka festiwalu.
1: Festiwal otworzy bowiem koncert Cztery Domy Słońca, prowadzący nas przez kolejne pory roku i tradycyjne pieśni związane z tymi okresami. W czasie koncertu, który zbierze te wszystkie cztery tematy, usłyszymy na przykład kolędy i te zimowe, i wiosenne, ale też starodawne zabawy, tańce, pieśni, które towarzyszyły w polu, w lesie czy podczas wesela.
8: Koncert odbędzie się 21 sierpnia na Placu Dominikańskim w Lublinie. Wstęp jest wolny.
3: muzyką się żyje.
4: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię, kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hit na czasie, za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: imprezki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Czy nauka może być bezpłatna?
16: Bezpłatna?
15: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
16: Ania, rachunkowość.
15: Zdała i jest na plusie.
16: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
15: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
16: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
15: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
16: Bezpłatnie.
15: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162. Hyundai.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
11: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
12: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
4: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
3: Oczywiście, że także trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
5: Luzik.
6: Arbuzik.
5: Luzik, arbuzik. To jak to? Jak to poszło? To szybka chyba historia.
6: Poluszaki pomagały. A-a. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
7: Ja też się super bawiłem.
8: Dzień dobrze bawiłam.
6: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
5: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
6: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
5: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
6: Tak.
5: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
6: Tak, bardzo.
5: Jesteś za?
6: Tak, żeby wszyscy słuchali.
3: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
9: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
3: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: CD Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Czy nauka może być bezpłatna?
15: Bezpłatna?
14: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
15: Ania, rachunkowość.
14: Zdała i jest na plusie.
15: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
14: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
15: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
14: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
15: Bezpłatnie.
14: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
16: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin, Abramowicka 45.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje, to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnice.
4: Ulica Laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Mamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
15: I po reklamie.
16: Lublin na czasie.
17: Jacek Werner, Lublin znów stanie się stolicą polskiego IT i nowoczesnego biznesu. IT Unplugged to konferencja, która wyjmie wtyczkę ze sztywnych schematów, by połączyć twardą wiedzę technologiczną z nowym wymiarem przywództwa, mówi Oliwia Wójtowicz, organizatorka.
18: Na scenie wystąpią m.in. profesor Andrzej Dragan, Mateusz Kusznierewicz, Piotr Konieczny, Michał Sajdak, Maja Gojtowska, Wojciech Celika oraz Tomasz Osman, a także ponad 40 topowych prelegentów z całej Polski.
17: Konferencja w środę w CSK. Mamy dla Was bilety na to wydarzenie. Piszcie do nas na lublin@sk.pl maile o treści IT. Przypominam adres lublin@sk.pl.
19: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
20: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę? Hit.

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: A to idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Promocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
2: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
3: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Myślisz o zmianie samochodu? Poszukujesz auta sprawdzonego i z gwarancją? Odwiedź salony Carrara w Lublinie. U nas znajdziesz samochody używane wielu marek. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle oraz LPG. Nasza fachowa kadra doradzi i pomoże Ci wybrać wymarzone auto. Sprawdź szczegóły i ofertę w naszych salonach. Zapraszamy Carrara. Lublin Lwowska 1 oraz Turystyczna 45.
5: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
6: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
7: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której Twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na Was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby Twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
10: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
11: Czy nauka może być bezpłatna?
12: Bezpłatna?
11: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
11: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
12: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
12: Bezpłatnie.
11: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: I po reklamie.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
14: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin. Ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
20: I po reklamie.
21: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
22: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
21: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
0: Leksi, jak emocje po meczu?
11: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
0: Jak to jest grać z taką ekipą?
18: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
21: Mówili Leksi i Frisa. W drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
20: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem. Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I used to believe-

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza, szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyła razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto fundacji wspierającej dzieci walczące z rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Kto zwalcza ból?
13: Fundary!
12: Kto?
13: Fundary!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Czy nauka może być bezpłatna?
19: Bezpłatna?
18: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
19: Ania, rachunkowość.
18: Zdała i jest na plusie.
19: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
18: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
19: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
18: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
19: Bezpłatnie.
18: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment,
4: by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wszystko brzmi lepiej.
15: W harmonii.
14: Dwa głosy współgrają.
15: Ze sobą.
14: Przekazują z lekkością.
15: Trudne wiadomości.
14: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
15: Betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
17: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
18: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
19: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
20: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
19: Wspaniale się to ogląda.
20: A jak smakuje?
19: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Lublin na czasie.
24: Jacek Werner będą światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia. Poznaliśmy program tegorocznej edycji Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Na 4 dni Lublin zamieni się w przestrzeń, gdzie muzyka nie jest produktem, lecz darem. Mówi Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa festiwalu.
25: To tu, w świecie zdominowanym przez gwiazdy jednego sezonu, spotkamy tych, którzy w muzyce dokonują wciąż czegoś ważnego i tworzymy miejsce spotkania.
24: Na Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia wystąpi 20 zespołów z różnych zakątków Europy, a także świata. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia startuje 2 lipca. Koncerty odbędą się w Parku Ludowym. Wstęp jest wolny.
26: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
27: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
26: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
28: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
26: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
29: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Renault Carrara, Lublin, ulica Lwowska 1, rondo przy Zamku Lubelskim.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
19: Dzięki szybkim działaniom
0: działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
18: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń, a dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
17: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-728. Mogło skorzystać z mojej krwi.
18: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
19: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: myśli, komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii. To właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radio SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

czasem. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
7: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
8: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
11: Hyundai. Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy nauka może być bezpłatna?
15: Bezpłatna?
16: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
15: Ania, rachunkowość.
16: Zdała i jest na plusie.
15: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
16: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
15: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
16: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
15: Bezpłatnie.
16: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. Wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.
1: SK. SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
13: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne, w końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
19: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
19: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru,
11: dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
20: I po reklamie.
21: Lublin na czasie.
22: Jacek Werner, jak brzmi cały rok zamknięty w tradycyjnych pieśniach? Tego będą mogli dowiedzieć się uczestnicy koncertu otwierającego festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński w Lublinie. Mówi Agata Turczyn, współorganizatorka festiwalu.
23: Festiwal otworzy bowiem koncert Cztery Domy Słońca, prowadzący nas przez kolejne pory roku i tradycyjne pieśni związane z tymi okresami. W czasie koncertu, który zbierze te wszystkie cztery tematy, usłyszymy na przykład kolędy i te zimowe, i wiosenne, ale też starodawne zabawy, tańce, pieśni, które towarzyszyły w polu, w lesie czy podczas wesela.
22: Koncert odbędzie się 21 sierpnia na Placu Dominikańskim w Lublinie. Wstęp jest wolny.
24: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
25: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
24: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Money, money, money.
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
20: I po reklamie.

0: Polska.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Disney Plus.
18: To jest mój czas.
17: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
19: Mam propozycję.
20: To nie jest jakaś wkrętka?
17: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki czy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: I po reklamie.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
6: I po reklamie.

0: SK Lublin. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
4: I po reklamie.

0: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you, cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
1: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
1: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
1: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Baury, to jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
1: tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
1: właśnie
0: to czasami
1: się, że
0: jest jedno do jednego i jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice, Mind.
1: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy

0: najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten
0: właśnie
1: numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład

0: odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko dodajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest to. I to jest zawsze
1: to,
0: kosztem. Bo... Mhm. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
2: SK Music News.
1: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami, powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina van Buurena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina van Buurena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem van Buurenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla Podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce.
1: To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już
0: potem?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
5: News.
4: Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
4: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
6: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki. Stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
4: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
6: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
4: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
6: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Purenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
4: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin Van Buuren ma niesamowitą energię.
6: To prawda.
4: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
6: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina Van Burena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
4: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
6: Dokładnie tak. 17 czerwca... czyli podczas koncertu Black Eyed Peas mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
4: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
6: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
4: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
6: Mamy Upper Grand Poland. I tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
4: I tyle ich przyjedzie do Polski.
6: Tak.
4: Czyli to już na dzień dobry, przy pierwszej edycji, stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
6: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
4: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy 3 różne dni imprezowe.
6: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
4: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
6: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
4: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
6: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
4: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
6: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić. No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
7: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
6: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
7: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
6: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają, które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
7: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
6: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
7: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
6: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
7: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
6: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
7: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce, w Warszawie. Jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
6: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
7: Tak.
6: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
7: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
6: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
7: Tak, to prawda.
6: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
7: Widzimy się pod sceną.
6: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
3: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
8: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania czy słowa Mozilla.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
8: O, to jest dobre pytanie. Muszę sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert. Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
8: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba. I szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm Not Alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona powiedziała w radiu i ktoś powiedział nagle To Model Another Love. I ja okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
0: Mój pierwszy instrument.
8: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
0: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
8: Taki pierwszy ever miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakichś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
0: Mój pierwszy raz jako Zalia.
8: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś. Więc no nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith. Więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie. Im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo, ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był, my wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, bo Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz. SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Janek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z Krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek Aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Talent skopierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociaż były nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit? Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz. SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. 50 milionów złotych, tyle pieniędzy trafiło do komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego. W zeszłym roku ta kwota była o 5 milionów złotych mniejsza. To środki na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi nadbrygadier Zenon Pisiewicz, lubelski komendant wojewódzki PSP.
6: U nas w naszym województwie jest ta kwota jedna z najwyższych krajów, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną. My chcemy działać wieloobszarowo, na różnych płaszczyznach. Część z tych środków trafi na zakupy pojazdów, takich może nie stricte ratowniczo-gaśniczych, a bardziej specjalistycznych, które chcemy jeszcze uzupełnić w naszej bazie wojewódzkiej, kilka pojazdów. Planujemy również duże inwestycje budowlane. Na terenie województwa z tej kwoty powstanie 5 hal magazynowych, dużych, nowoczesnych, spełniających najwyższe standardy, tak żebyśmy mogli ten sprzęt, zarówno strażacki, ale nawet szerzej sprzęt ochrony ludności, magazynować w sposób bezpieczny, trwały i szybki do zadysponowania, to najważniejsze. Te hale będą w ten sposób skonstruowane i zlokalizowane, że szybko możemy ten sprzęt w każdej chwili zadysponować. Budujemy również ujęcie wody w jednej z komend, budujemy również trenażer do szkoleń ochotniczych straży pożarnych. Chcemy też część środków przeznaczyć na budowę ukrycia w jednej z komend. Chcemy też przeznaczyć środki także na bieżące utrzymanie sprzętu, który jest w komendach powiatowych miejskich. Część kosztów też pochłania nam bieżące przeglądy, serwisy sprzętu ratowniczego. My przygotowujemy się i działamy w obszarze ochrony ludności bardzo intensywnie. Nie tylko stricte działania gaszenie pożarów czy miejscowe zagrożenia, ale szykujemy się, przygotowujemy się na różnorakie zagrożenia, w szczególności te związane z warunkami pogodowymi, z niestabilną aurą. Ten sprzęt, to wyposażenie, te pojazdy, które trafią w tym roku jeszcze, podkreślę, do naszych jednostek, z jednej strony wpływają na nasz rozwój, podniesienie naszego wyposażenia, a z drugiej strony wpływają i mam nadzieję skutecznie też podniosą na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców.
5: Jedno z największych dofinansowań trafiło do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Otrzymaliśmy ponad 6,5 miliona złotych, mówi brygadier Paweł Kasperek, komendant miejski PSP w Lublinie.
7: Planujemy 3 inwestycje. Jest to budowa 2 hal garażowo-magazynowych oraz modernizacja jednego z placów przy jednostce ratowniczo-gaśniczej w Dychawie. Planowany również jest zakup jednego busa do przewozu osób. Mamy środki w kwocie 200 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie sprzętu, który został zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz 1 250 tysięcy złotych na zakupy sprzętu logistycznego, wyposażenia dla ratowników. Jeżeli chodzi o sprzęt logistyczny, planujemy doposażenie bazy magazynowej, łóżka kwaterunkowe, śpiwory, materace, sprzęt drobny burzący.
5: Ponad 4 miliony złotych dostała Powiatowa Straż Pożarna w Kraśniku.
8: Przede wszystkim 2 główne inwestycje. Budowa hali magazynowej na sprzęt, który posiadamy. Jest tego spora ilość, stoi w tej chwili pod chmurką i będzie w ten sposób bardzo dobrze zabezpieczony ten sprzęt. I druga rzecz istotna dla nas, ujęcie wody. Głębinowa studnia, która pozwoli nam uniezależnić się od dostawy wody, jak i w przypadku suszy będziemy mogli tą wodę wykorzystywać czy dla celów dostarczania wody dla mieszkańców, jak i na własne potrzeby przeciwpożarowe. To bardzo znacznie nam ułatwią, ponieważ ten sprzęt będzie zadbany. Będziemy mogli również dla starostwa powiatowego pomóc im zrealizować ich własne cele, czyli gromadzić sprzęt dla nich, który będzie wykorzystywany również podczas działań związanych właśnie z ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, suszy, powodzi, pożarów.
5: Mówi brygadier Marcin Sobolewski z Kraśnickiej Straży Pożarnej. Prawie 3 miliony złotych trafiły do Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim.
9: Tą kwotę przeznaczymy przede wszystkim na rozbudowę garaży z przeznaczeniem na magazyny ochrony ludności i obrony cywilnej. Pozostała kwota to będzie uzupełnienie bazy magazynowej, sprzęt i pieniążki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej w Tomaszowie Lubelskim i jednostki ratowniczo-gaśniczej. Te środki finansowe w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej bardzo ułatwią nam funkcjonowanie, bieżące funkcjonowanie na przeglądy, na konserwację sprzętu, na kalibrację, a rozbudowa garaży, bo tego sprzętu ciągle nam przybywa i brakuje już miejsca, żeby ten sprzęt magazynować i żeby pod zadeszeniem ten sprzęt był magazynowany.
5: Dodaje Paweł Chromiec z Tomaszowskiej Straży Pożarnej. W Świdniku z kolei zostanie zakupiony specjalistyczny samochód dronowy.
10: Dostaliśmy ponad 2 miliony złotych. Są to pieniążki przeznaczone na zakupy bieżące, na naprawy bieżące sprzętu ratowniczego, który posiadamy, ale największy koszt to 1,5 miliona złotych na zakup samochodu specjalistycznego dronowego. Jednostka ratowniczo-gaśnicza w komendzie została wytypowana do ulokowania w niej grupy specjalistycznej ze specjalizacją drony. Będzie to jedyna jednostka w województwie lubelskim, czyli szybkie dotarcie dronami do różnych okolic przestrzeni. Będziemy mogli w komfortowych warunkach zaglądać w te miejsca, tak? W bardzo szybkim czasie przemieszczać się bez wykorzystania ludzi tam w terenie, tylko po prostu okiem drona. Chodzi o to, żeby strażacy, ci piloci, operatorzy dronów mogli w komfortowych warunkach wewnątrz, będą posiadali tam telewizory, łączność, sprzęt, czyli ten obraz, który będzie z drona, będą mogli przekazywać na te telewizory wewnątrz pojazdu. Takie działanie jakby sztabu, tak? Będziemy mogli siedzieć i obserwować ten teren, który będzie widoczny z podglądu drona.
5: Mówi Emilia Skoczyla z Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Województwo lubelskie otrzymało niecałe 300 milionów złotych na obronę cywilną i ochronę ludności.
2: SK Lublin.
5: Przybliża postać Alberta Chmielowskiego i jego drogę do świętości. Na kościele Bernardynów w Lublinie powstał mural z wizerunkiem świętego brata Alberta. Jak powstawało to wyjątkowe dzieło, pytał nasz reporter Zbigniew Sapiński.
11: Naszym gościem jest ojciec Bartymeusz Kędzior, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie. Także szczęść Boże, witamy serdecznie i powiedzmy o tym obrazie, o tej pracy malarskiej, która właśnie już jest, która pojawiła się na froncie waszej świątyni.
12: Szczęść Boże, pokój dobro, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Faktycznie przepiękna kompozycja malarska pojawiła się na naszym frontonie, ukazująca takie cztery drogi do świętości świętego brata Alberta, Adama Chmielowskiego. I taka radość we mnie jest i w Łukaszu, czyli w autorze naszej kompozycji, Łukaszu Majerowskim, że udało nam się stworzyć coś nowego i jakby nieco ożywić kulturę chrześcijańską, wnieść coś nowego, bo myślę, że ukazanie Alberta w takiej, a nie innej właśnie postaci jest taką innowacją do kultury chrześcijańskiej, z czego też się bardzo cieszymy, bo Albert faktycznie jest na tym naszym muralu, w tej kompozycji malarskiej pokazany w czterech drogach, które sprawiły, że stał się święty. Najpierw jest to droga powstańca styczniowego, później ta droga piękna jego malarska, artystyczna, droga odkrycia powołania do tego, by pomagać ubogim, czyli założenie zgromadzenia braci Albertynów i już sama pomoc osobom bezdomnym, osobom potrzebującym. Więc takie cztery drogi, które właśnie uczyniły z Adama Chmielowskiego świętego brata Alberta.
11: Proszę powiedzieć, jak ta praca powstawała?
12: Konsultowaliśmy to oczywiście najpierw z naszym współbratem, ojcem Cyprianem Morycem w Kalwarii Zebrzydowskiej, który gdzieś o to dba. Oczywiście z naszym ojcem

0: Trwało o dziwo bardzo krótko, bo Łukasz wykonał tą kompozycję w zasadzie w 12 dni, więc tak naprawdę to nie jest długi okres, ale no było to wszystko już przygotowane i przemyślane i przemodlone, myślę, też przez nas wszystkich i przez niego, więc taki efekt tej kompozycji jest.
1: Ta kompozycja już jest, można ją oglądać, ale ona chyba też będzie oficjalnie tak zaprezentowana, przedstawiona, mimo że już jest podczas waszych uroczystości odpustowych.
0: Dokładnie, jakby taki mieliśmy cel, by w tym roku podczas naszych uroczystości odpustowych skupić się na tym wymiarze malarskim brata Alberta, na co się z tym wiąże oczywiście tej kompozycji malarskiej, więc oficjalne poświęcenie tej kompozycji będzie w uroczystość świętego brata Alberta, czyli 17 czerwca, to jest środa, o godzinie 18 uroczysta Eucharystia i po tej Eucharystii będzie uroczyste poświęcenie tej kompozycji, a dzień później, czyli 18 czerwca, bardzo się cieszę, że o godzinie 16:30 rozpocznie się konferencja naukowa w naszej auli, która właśnie jest inspirowana tą kompozycją. Będziemy z Łukaszem opowiadali właśnie o idei tej kompozycji, ale zaprosiliśmy też wybitnych gości. Cieszę się, że będzie pani doktor habilitowana Katarzyna Mieczkowska, dyrektor naszego Muzeum Narodowego, pani doktor Beata Skrzydlewska, siostra Dorota Koska, ksiądz Łukasz Piórkowski i wszyscy ci nasi zaproszeni prelegenci będą odnosić się poniekąd do tej kompozycji, ale będą też opowiadać właśnie o bracie Albercie, czyli takie dwa dni będą skoncentrowane wokół tej kompozycji.
1: No i warto nie tylko wziąć udział w tej konferencji, ale chociażby przyjść tak po prostu tutaj, zobaczyć jak to wszystko wygląda na froncie waszej świątyni. Robi to wrażenie.
0: Tak, no w ogóle to jest zdumiewające. Przyznam się, że to niesamowity uśmiech wywołuje na twarzy, jak kiedy w niedzielę kilka dni temu widzieliśmy, jak naprawdę mnóstwo osób przychodziło pod tą frontą naszej świątyni, by obejrzeć tą kompozycję, by robić jej zdjęcia, by nawet sobie robić selfie z tym. Mało tego, wieczorami ludzie też przychodzą, bo udało nam się też bardzo ładnie podświetlić ten mural i też wieczorem jest niesamowity efekt i naprawdę sporo osób z tego korzysta, na to patrzy, to ogląda, więc to dla nas jest naprawdę bardzo no miłe.
1: Ojciec Bartymeusz Kędzior, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszamy do Bernardynów na Willową 15. Pokój dobry.
2: Mural ze świętym bratem Albertem można oglądać na świątyni przy ulicy Willowej w Lublinie.
3: SK Lublin.
2: Zbliża się Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie. Publiczność czekają 4 dni intensywnych koncertów, fuzji gatunków i bezkompromisowych brzmień.
4: Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia.
5: Rafał Chwała, dyrektor artystyczny Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia.
4: Tegoroczna edycja Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia odbędzie się w Lublinie na początku lipca od 2 do 5. To już kolejna, kiedy mamy wielką przyjemność organizować festiwal w ramach Wschodu Kultury, czyli projektu, gdzie współpracujemy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury oraz miastami Polski Wschodniej, Rzeszowem i Białymstokiem. W tym roku Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia będzie miał, mam wrażenie, jeszcze większe znaczenie, jeśli chodzi o świętowanie muzyki na żywo, ponieważ w dobie algorytmizacji muzyki i tego, że sztuczna inteligencja przygotowuje nam playlisty, będzie to wielkie święto i wielka okazja do wspaniałego spotkania artystów, którzy mają w muzyce wciąż coś do powiedzenia. Będzie to pochwała kreatywności, twórczości i tego, że ludzka inteligencja wciąż pozwala tworzyć rzeczy absolutnie unikatowe i wyjątkowe. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia to właśnie takie święto muzyki samej w sobie. To okazja do tego, by celebrować muzykę, ale też być razem ze sobą i przeżywać dźwięk wspólnie, razem z artystami, którzy reprezentują nie tylko różne gatunki muzyczne, ale też różnego rodzaju wrażliwości, pochodzą z różnych kultur, w zasadzie z całego świata i tu w Lublinie, epicentrum światowej muzyki, spotykają się na tych kilka dni, by robić razem piękne rzeczy.
5: Mamy przyjemność ogłosić 7 pierwszych składów, 7 artystów nadchodzącej edycji Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia i zaczynamy od składu Backengrillen. Fenomenalne połączenie legendy szwedzkiego hardcora i punk rocka, czyli Refused, i Matsa Gustafsona, również ikonicznej postaci, jeśli chodzi o free jazz, saksofonista, w zasadzie multiinstrumentalista, i ekipa z Refused stworzyli nowy zespół właśnie Backengrillen, i ten zespół po raz pierwszy w Polsce wystąpi w Lublinie. Drugi projekt to jest z kolei legenda irlandzkiego grania rockowego z takim wychyleniem w stronę metalu, czyli zespół Therapy, bardzo znany, nagradzany też i koncertowy

0: koncertujące w zasadzie na całym świecie. Wizyta Therapy to też będzie święto dla fanów muzyki gitarowej. Trzeci projekt to projekt Dead Bob, Kanadyjczycy, przed laty związani z fenomenalną formacją No Means No i perkusista tejże formacji stworzył nową orkiestrę, też taką wychyloną w stronę punk rocka, ale tam jest dużo, dużo więcej tych dźwięków. Dead Bob to jest ten zespół. Czwarty projekt to francuska elektronika, czyli Cap Bambino, duet, który w zasadzie takiego elektropunka wykonuje i jest w stanie rozruszać naprawdę każdą festiwalową widownię. Myślę, że ich koncert w Lublinie to też będzie duże wydarzenie. Dialek, czyli kolejna legenda hip-hop z Nowego Jorku, ale hip-hop połączony z jazzem, awangardą, noise'em. No, ikoniczny skład naprawdę. Również ich wizyta w Lublinie to będzie zjawiskowa sprawa. Na pewno trzeba się wybrać na ich koncert. Kolejny projekt to Tram House, młodzi Holendrzy, ekipa z Rotterdamu, post-rock, coraz śmielej poczynają sobie na europejskich scenach. Też bardzo polecam ten skład. I siódmy projekt to duet Leila Bordey i Drew McDowell, czyli wiolonczelistka i eksperymentatorka z Nowego Jorku i Scott. Drew McDowell przez lata związany z takimi informacjami jak Psychic TV i przede wszystkim Coil, też mistrz awangardy, elektroniki, muzyki niszowej, także field recordingu, poszukiwacz dźwiękowy. Ich duet też będzie bardzo mocnym punktem tegorocznych innych brzmień.
1: Festiwal potrwa od 2 do 5 lipca.
2: SK Lublin News.
1: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów SK Lublin. Od czego zacząć przygodę z astronomią? Jak poradzić sobie z problemem zanieczyszczenia światłem polskich miast? O tym opowiedział nam lubelski astronom amator Kamil Świca.
3: Moim gościem dzisiaj jest Kamil Świca. No i tutaj muszę wymienić. Najpierw astronom amator, ale też łowca burz, fotograf, no i elektryk z zawodu. Cześć Kamil.
4: Cześć.
3: Rozmawiamy dzisiaj o astronomii, no bo ja też nie będę ukrywał, że troszkę się też tym tematem interesuje. Zaczniemy od totalnych początków. Jak to u Ciebie wyszło? Skąd pierwsze zainteresowania astronomią, no i generalnie kosmosem?
4: Tak naprawdę pierwsze spotkanie z astronomią miałem jako małe dziecko, jako mały kilkuletni zaledwie chłopak. Mój dziadek przekazał mojej mamie jakąś tam część pasji, chociaż mama tam nie uprawiała astronomii, nie interesowała się aż tak, natomiast miała książki. Była to książka na przykład kultowa, stara Niebo na dłoni z lat 70. z tego co pamiętam. Ja jako taki mały chłopak gdzieś tam buszowałem po domu, po tych książkach i ona mnie zainteresowała. Zacząłem przeglądać, potem rodzice kupili mi kolejną książkę, jakąś bardziej nowoczesną, bardziej przystępną dla dzieci, z większą liczbą ilustracji i zacząłem po prostu sobie to czytać, zgłębiać, zacząłem obserwować niebo, chociażby przez balkon w mieście, bo tak naprawdę no, mieszkam od dziecka w mieście, więc dużego pola do popisu nie miałem. Natomiast wychodziłem na balkon, nawet pamiętam do tej pory, jak miałem tam te 7-8 lat, brałem kartkę i to, co widziałem na niebie, na balkonie, rysowałem gwiazdka w gwiazdkę, natomiast później w atlasie szukałem, co to za konstelacja, co mi to przypomina, jakieś takie pierwsze styknięcie z astronomią.
3: To takie pierwsze mapy nieba robiłeś sam z siebie.
4: Tak, do tej pory gdzieś trzymam te mapy na pamiątkę i pewnie też swojemu synowi będę to pokazywał, jak tata kiedyś się zaczynał interesować.
3: To widzicie, dlatego warto pokazywać dzieciom książki, warto z nimi czytać, ale też zostawiać same książki dla dzieci.
4: Zgadza się. Dalej wyglądało tak, że ta pasja, to zainteresowanie tak naprawdę, chęć zgłębiania tej wiedzy, pogłębiała się, tak? Wraz z jakimiś tam nowymi informacjami, które przeczytałem, chciałem dalej się tym interesować i wiedzieć coraz więcej. I tak naprawdę w czasie podstawówki prowadziłem jako dziecko takie amatorskie obserwacje. Na pierwszą komunię dostałem pierwszy teleskop, to był taki tak zwana lidletka. I ja ten teleskop mam do dzisiaj i on spełnia swoje zadanie. Jest to teleskop, który polecam też na początek każdemu tak naprawdę, kto chce się zainteresować astronomią z miasta i jakimikolwiek obserwacjami. To jest teleskop, którym można oglądać przede wszystkim planety, księżyc obiektu Układu Słonecznego, jakieś większe gromady otwarte, nawet gwiazdy podwójne. Nie nadaje się do obserwacji mgławic, tak? Czyli pod ciemnym niebem nie zobaczymy jakichś tam struktur pyłowych, gazowych, wodorowych, ale na sam początek jest to świetne, żeby zobaczyć na przykład pasy na Jowiszu, żeby zobaczyć pierścienie Saturna. I ja pamiętam jako dziecko, jak pierwszy raz to zobaczyłem, no to było wow, faktycznie to widać, tak? I to teleskopem za zaledwie no, kilkaset złotych. W tym momencie ten teleskop pewnie by kosztował 5 razy tyle, co wtedy, biorąc pod uwagę inflację, ale i tak to na początek jest warta wydania kwota na pewno.
3: Mówiłeś o tym, że przez całe życie mieszkasz w mieście, no zresztą tak jak i ja tutaj od niedawna w Lublinie. To jest duży problem niestety mieszkać w dużym mieście, takim właśnie jak nasz Kozigród, bo to niestety trochę nas ogranicza patrząc w niebo. Mówię tutaj o tak zwanym zanieczyszczeniu świetlnym.
4: Tak, jest to bardzo duży problem. Chociaż wiele gmin, tak naprawdę mniejszych, może to poza większymi miastami, już mają większą świadomość tego, że jednak no, w nocy nie tylko chodzi o to, żeby astronomię można było uprawiać, żeby można było prowadzić obserwacje, ale też jak funkcjonuje zwierzyna, jak to rozregulowuje pewne cykle w środowisku.
3: W jaki sposób możemy no chociaż troszkę zmniejszyć ten problem zanieczyszczenia światłem jako astronomowie? Gdzieś najłatwiej wyjechać po prostu poza miasto.
4: Tak, najlepiej wyjechać poza miasto, najlepiej posiłkować się, jest taka mapa w internecie, jest taka strona Light Pollution Map i na tej stronie można sobie zobaczyć mapę i rok do roku jak zmieniało się zaświetlenie w danym regionie. Można sobie wybrać tam, znaleźć swoją lokalizację, jakąś okolicę, zobaczyć, gdzie mniej więcej jest tego światła, tego zanieczyszczenia najmniej, tam udać się, nie wiem, na jakieś pole powiedzmy, tak, czy jakąś działkę do kogoś. Może pojechać najpierw za dnia, zapytać powiedzmy, czy można było podjechać do kogoś na pole, bo to też czasami jest problem, jak się człowiek rozstawi sprzętem na czyimś polu, no i nagle jest konsternacja, bo ktoś tam widzi z daleka w nocy, przyjeżdża z latarką, no pół biedy, jak przyjdzie z samą latarką, tak? No trzeba po prostu rozważnie to wziąć pod uwagę i wybrać jakieś dogodne miejsce, tak?
2: SK Lublin.
3: A tak konkretnie u nas w województwie lubelskim, gdzie dobrze jest jechać, tam gdzie jest najmniej tego światła?
4: Powiem tak, to zależy od pory, zarówno od pory dnia, jak i pory roku. Dlaczego? Dlatego, że sam się o tym w nocy przekonałem. Jeżeli to jest północ na przykład, 23 północ, pierwsza w nocy, jeżeli ktoś o tej porze planowałby pojechać gdziekolwiek na proste, totalnie proste obserwacje, to ja się dzisiaj w nocy o tym przekonałem, że Zalew Zembożycki nie jest wcale złym miejscem. I nie mówię tutaj o Marinie, gdzie od ulicy Janowskiej i Krężnickiej padają światła z latarni. Natomiast cała okolica Zalewu jest wygaszana właśnie około północy, między 23 a północą. I z Dąbrowy, czyli z tego brzegu drugiego, widać naprawdę całkiem nieźle niebo. A o tej porze roku na południu, czyli po lewej stronie, widać Drogę Mleczną. Może nie jest to jakiś fenomen, nie będą to obserwacje takie jak w Bieszczadach, natomiast widać niektóre rzeczy, widać niektóre mgławice już. Na zdjęciach one się pokazują, więc dla osoby, która nie jest mobilna, ma do dyspozycji jakiś, powiedzmy, transport komunikacji miejskiej lub podjazd jakąkolwiek inną komunikacją, ale w niedalekiej odległości w obrębie miasta, to już jest dobre miejsce na start, tak? Żeby porobić zdjęcia, jest woda, są drzewa ładne, z którymi można też zrobić zdjęcie, a techniki fotograficzne w tym momencie pozwalają na wyciągnięcie wielu detali, nawet z prostego zdjęcia, przy użyciu odpowiedniej techniki. Jeżeli ktoś jest mobilny, no to polecam oczywiście wyjazd dalszy. Im dalszy, tym lepiej, tak? Mówię tutaj o Roztoczu. Roztocze tak naprawdę już można zacząć od okolicy Wyniosłości Giełczewskiej. Tutaj mam na myśli Krzczonów, Częstoborowice. No tak naprawdę miejsca, które na mapie są zaznaczone jako te ciemniejsze. Poleski Park Narodowy, okolica, całe Pojezierze Łęczyńsko-Wodawskie tak naprawdę w tym momencie jest jednym z ciemniejszych miejsc. Dalej mamy Roztocze, tak? No to już trzeba poświęcić około 1,5 godziny jazdy na na dojazd, natomiast warto, bardzo, bardzo warto. I kolejne tak naprawdę miejsca to są dopiero za Przemyślem, moim zdaniem, okolice Birczy i zostają nam Bieszczady, więc tutaj no, około 3,5 godziny jazdy, tak, do 4, no ale jesteśmy tak naprawdę w najciemniejszym miejscu w Polsce, które niestety już też jest coraz bardziej zaświetlone, coraz więcej ludzi kupuje tam działki, buduje domy, doświetla je. Infrastruktura miejska jest coraz bardziej rozwijana już na Podkarpaciu i w tych rejonach najmniej zurbanizowanych do tej pory. Staje się to lekkim problemem. No i tutaj jakby na straży powinni stać właśnie amatorzy nocnego nieba, którzy będą postulować za tym, żeby powstawały parki ciemnego nieba, żeby nawet pójść do gminy i pogadać z kimś z pracowników na temat tego, żeby ograniczyć to oświetlenie. W wielu gminach tak naprawdę wspomniałem o tym, że zależy od pory dnia i roku, tak? W niektórych gminach po 23, 22 są gaszone latarnie, w niektórych są wygaszane do 50-20%, w niektórych są wygaszane całkowicie. Więc czasem, kiedy nawet wsiądziecie w samochód, pojedziecie w dane miejsce o danej porze roku, możecie zobaczyć, że to zaświetlenie jest bardzo duże i warto je odwiedzić o innej porze roku. I w drugą stronę, jeżeli pojedziecie w dane miejsce i zobaczycie, że widać tam super niebo, a pojedziecie za 2 miesiące, 3 i okaże się, że no jest klapa, nie widać nic, no to też bierzcie pod uwagę to, że inaczej gminy sterują tym oświetleniem miejskim, tak, tym ulicznym, więc trzeba to brać też pod uwagę.
3: A tak generalnie to na obserwacje astronomiczne lepsze jest jednak zima niż lato. Z czego to wynika?
4: I tak, i nie. Wynikałoby to z tego na pewno, że jest lepsza przejrzystość powietrza, mniej wilgoci w atmosferze, chociaż u nas te zimy ostatnie mamy dosyć wilgotne i takich siarczystych mrozów, gdzie jest wyżowa pogoda i nie ma totalnie ani jednej chmurki, gdzie gwiazdy są zawieszone normalnie, jakby na sznurkach wisiały, no to od kilku lat nie było. Niemniej jest to faktycznie jedna z lepszych pór roku do obserwacji. No, biorąc pod uwagę fakt chociażby, że w zimie mamy najdłuższe noce, więc można nawet te 10 godzin spędzić na obserwacjach, o ile ktoś oczywiście tyle wytrzyma.
3: A w lecie też się da, jak udowadniasz?
4: W lecie oczywiście się da, ta noc astronomiczna jest krótsza, w zależności od tego, czy to jest powiedzmy północ czy południe Polski. Mamy też białe noce, gdzie tak naprawdę noc w ogóle nie zapada i mamy zmierzch żeglarski. W okolicach czerwca tych obserwacji jest raczej mniej, to niebo jest jeszcze jasne, tło jest jasne przede wszystkim. Lipiec już pozwala na obserwację centrum Drogi Mlecznej, podobnie jak maj w drugiej połowie nocy. Natomiast sierpień no to już jest fajny okres, gdzie mamy perseidy, mamy fajną pogodę, ciepłe noce, można wziąć leżaki, poleżeć sobie parę godzin w nocy, popatrzeć na to niebo, po prostu się tym ponasycać.
3: To teraz tak, czym obserwować? Bo wiem, że można skorzystać i nawet z najprostszej lornetki. Ona już wystarczy do niektórych obserwacji.
4: Jak najbardziej. Sam używam prostej lornetki, nie wożę dużych teleskopów, biorąc pod uwagę fakt, że mam zestaw stricte do astrofotografii. Na tym się skupiam, więc czasami mam chwilę wolną, żeby popatrzeć się w niebo, ale to jest zazwyczaj kwestia minuty, wyjęcie lornetki, tak? Kiedy już akomodacja oka jest już na wysokim poziomie, powiedzmy, czyli już ten wzrok przystosuje się do ciemności, wtedy biorę lornetkę, wiem mniej więcej, gdzie jakie obiekty jasne mam nad głową, kieruję wzrok na nie i obserwuję tam przez parę minut, potem parę minut przerwy. No, jeżeli oczywiście jadę z kimś, kto akurat jest obserwatorem i ma teleskop, no to z chęcią podejdę i zobaczę coś przez okulary, przez duszę ogniskową, co oczywiście pozwala na zobaczenie większej ilości detali, jeżeli oczywiście jesteśmy pod odpowiednio ciemnym niebem.
3: No właśnie, w pewnym momencie pewnie zdecydujemy się na to, żeby przejść z tylko lornetek na teleskopy. I najtańszy teleskop, to jaki może być koszt? Możemy się pomylić o kilkaset złotych.
4: Tutaj nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi i tak naprawdę w astronomii, astrofotografii, jeżeli chodzi o ceny, to sufitu jako takiego nie ma.
0: Sky.
4: Tak, Sky is the limit, dokładnie, tutaj dosłownie. Jeżeli chodzi o początek, no to trzeba sobie zadać przede wszystkim pytanie, co chcemy obserwować, tak? Tak jak już wspomniałem, czy jesteśmy mobilni, czy chcemy obserwować z balkonu tylko i wyłącznie od święta, czy chcemy jednak już rozwijać się, wejść, że tak powiem, obiema nogami w to, kupić porządny sprzęt, żeby za chwilę go nie sprzedawać, nie żałować tej decyzji. Więc tutaj na początku trzeba potestować, pojeździć, zobaczyć, czy to w ogóle jest dla niego, tak, bo no jeden będzie mógł północy stać, gapiąc się przez teleskop w polu i wstanie później z rana do pracy, nie będzie dla niego problemem, natomiast inna osoba już no będzie odczuwała to nawet przez kilka dni, przez nawet tydzień.
3: Jest dobrze na początek się przyłączyć albo do jakiegoś znajomego, który wiemy, że ma teleskop, albo zapisać się może do jakiejś grupy na Facebooku dotyczącej astronomii. Być może znajdzie się taka osoba, która no, troszkę nam pokaże.
4: Zgadza się i tutaj z czystym sumieniem mogę wspomnieć o lubelskim oddziale Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, którego no, byłem członkiem, można powiedzieć, bo teraz mam mniej czasu, natomiast jest to grupa prężnie działająca, grupa, która co miesiąc spotyka się przy ulicy Symfonicznej w Szkole Paderewskiego na Symfonicznej raz w miesiącu. Mają profil na Facebooku, jest strona, można wejść, zainteresować się, napisać, nawet wiadomość. Ktoś zawsze odpisze, zawsze pomoże. Przychodząc na spotkanie można liczyć, że jeżeli jest pogoda, po nim odbędą się obserwacje. Jeżeli ktoś ma problem z teleskopem, z wyborem, warto przyjść na spotkanie, porozmawiać z ludźmi, którzy obserwują, interesują się tym od lat i nie ma z tym problemu.
1: Koszt najtańszych teleskopów to już około 200 zł. Nieco bardziej profesjonalne kosztują powyżej 1000 zł.
2: SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Niektórym zastępują drugi samochód w rodzinie, dla innych to wciąż egzotyka. Mogą być trzykołowe, jak i jednośladowe, rowery towarowe. Mimo tego, że są dość niszowym środkiem transportu, zdobywają w Lublinie coraz większą popularność. O tym dziś w magazynie.
2: Eska Lublin.
5: Ciepłe miesiące to doskonała okazja, by wypróbować taki rower. Dzięki popularyzacji napędu elektrycznego, nawet osoba bez wybitnej formy może takim rowerem się poruszać. Zapewnia Łukasz Stefański, właściciel sklepu i wypożyczalni Ale Rower w Lublinie.
6: Rower cargo się w większości ludzi kojarzy na przykład z pojazdami do przewozu pocztowymi czy do przewozu towarów. Najczęściej jednak kupują go rodziny z dziećmi. Najczęściej z dwójką dzieci i ten rower zastępuje im drugi samochód w rodzinie najczęściej.
5: Pojazdy są też bezpieczne.
6: Uważam, że wśród rowerów postrower cargo jest takim rozwiązaniem najbardziej bezpiecznym, bo jest siedzisko, są pasy bezpieczeństwa. Spora część rodziców też zakłada kask mimo tego, że nie ma takiego obowiązku. No i to, że rower zazwyczaj ma skrzynię lub burty, no to jest dodatkowym elementem, który chroni.
5: Jak się okazuje, z powodzeniem mogą nimi jeździć także kobiety. Jedną z nich jest Paulina, która używa takiego jednośladu w codziennych zajazdach z dziećmi do przedszkola, a następnie do pracy.
7: Paulina Jasińska, jestem użytkownikiem rowerów cargo od prawie 2 lat.
8: Rowery cargo to wciąż dosyć niszowy temat, rzadko jednak na ulicach Lublina zwłaszcza, chociaż w tych większych miastach gdzieś tam się przewija ten temat. W Lublinie myślę, że kilkanaście tych rowerów może być, może kilkadziesiąt w całym tutaj, w całych tych okolicach. No i rzeczywiście znaleźć kogoś takiego, kto używa tego roweru tak na co dzień w dojazdach nie jest łatwo, ale nam się udało, całe szczęście, i ty jesteś tą osobą. Chyba zacznę tę rozmowę od tego, że spytam, skąd w ogóle pomysł, żeby ten rower był właśnie takim codziennym narzędziem, że nie jest to rower zwykły i oczywiście samochód, tylko jednak rower cargo. I jeszcze opisz dokładnie, jak ten rower wygląda. To jest trzykołowy, jest dwukołowiec, on jest ciężki.
7: To zacznę od samego roweru. To jest rower dwukołowy, który jest mniej więcej mojej wagi, więc waży około 60 kg, jest dosyć duży i dosyć długi. W środku mieści się trójka dzieci, więc również może być bardzo ciężki. I sam pomysł na ten rower zrodził się jakby nie z naszych własnych głów, tylko dlatego, że mieszkaliśmy wcześniej parę lat w Holandii. I tam rowery cargo z dziećmi, trójką, czwórką i plus psem na bagażniku są zupełną normą, więc jak przyjechaliśmy do Polski i nie chcieliśmy kupować drugiego samochodu, bo nie był nam potrzebny, stwierdziliśmy, że może można tutaj gdzieś wypożyczyć taki rower, można spróbować, jak się w ogóle nim jeździ. Sam pomysł zrodził się wtedy, kiedy urodziła się nasza córka i okazało się, że dla mnie i dla niej nie możemy w trójkę nigdzie jechać razem, bo ona była jeszcze zbyt mała, więc z 6-miesięczną córką zaczęliśmy szukać, jaką mamy opcję, żeby jednak gdzieś razem na rower pójść i wtedy sobie przypomniałam, że faktycznie w Holandii te maleńkie dzieci, noworodki jeżdżą wciąż na rowerach z rodzicami, więc udało nam się znaleźć z wieloma bardzo fajnymi przypadkami taką możliwość w Lublinie.
8: I oczywiście Holandia to jest inny świat rowerowo. Różni nas nie tylko geografia, czyli bardziej płasko tam jest, to też właśnie chcę o ten wątek poruszyć, bo w Lublinie jednak tych wzniesień jest sporo. A druga rzecz to infrastruktura, no bo tam drogi rowerowe są na każdym kroku i prędzej spotkamy drogę dla rowerów niż chodnik tak naprawdę w niektórych miejscach. W Lublinie jednak trochę no nie domaga, to można dojechać nad zalew, można gdzieś tam po osiedlach, po Czechowie czy po Czubach pojeździć, ale do centrum cały czas rowerem dostać się jest ciężko. Jak się odnajdujesz właśnie w tym ruchu ulicznym i czy jeździsz rzeczywiście, jeżeli nie ma infrastruktury, po ulicy, czy trochę nielegalnie, ale bezpiecznie być może, niektórzy tak może sądzą, że bezpiecznie. My nie będziemy tego oceniać, po chodniku.
7: Staram się najczęściej jeździć oczywiście ścieżkami rowerowymi. Kiedy jadę z dziećmi, to wtedy unikam tych ulic ruchliwych, więc wtedy wskakuję na chodnik, bo jednak jeżdżę z małymi wciąż dziećmi. Natomiast dobrze się odnajduję na ulicach, czuję się dosyć pewnie na tym rowerze. Ten rower jest duży, ciężki i wydaje mi się, że czuję się nawet bezpieczniej, niż gdybym jechała normalnym rowerem. Sami kierowcy są dużo bardziej uważni, jak mnie widzą, bo pewnie rozmiar też daje im do myślenia, że to nie jest dotknięcie tylko zwykłego roweru, tylko jednak jakieś zniszczenia też mogliby sami ponieść. Plus, no jednak zwracają na ten rower bardzo uwagę i albo mnie omijają, albo ja staram się też bardzo mocno trzymać prawej krawędzi, ponieważ dzięki temu, że ten rower jest duży i stabilny, łatwo jest mi jakby dać też przestrzeń tym samochodom. Ja wiem, że Lublin nie jest łatwy do poruszenia się rowerom. Sama od czasu do czasu wsiadam w auto i jakby mam na uwadze to, że no, to miejsce musi być dla wszystkich, prawda? Aczkolwiek faktycznie w Lublinie jest wiele miejsc, gdzie ścieżka rowerowa kończy się bez zapowiedzi i wtedy no, nie ma możliwości, żeby uniknąć tych ulic.
8: No właśnie, często też dowiadujemy się dość późno, że ta droga się kończy. Jedziemy jedną stroną ulicy, okazuje się, że po tej stronie się nagle kończy, a po drugiej jest dalszy ciąg, ale no jesteśmy w takim miejscu, że musimy sporo się wracać i tak dalej. A w przypadku takiego dużego roweru no jest to chyba jeszcze bardziej kłopotliwe, bo nie podniesiesz go tak zwyczajnie z dziećmi, tylko no trzeba jednak już na tych kołach jechać. A dzieci jeszcze, te starsze w jakim są wieku?
7: Sześciolatki.
8: Oboje sześciolatki, tak?
7: Mam syna 6-letniego i córkę 2-letnią, natomiast czasem wożę kolegów, koleżanki, jakby inne dzieci, które nie są moje, ale wciąż jakby.
8: A jak dzieci reagują na ten rower? Czy one z oporem wsiadają do niego, czy spodobało im się od samego początku?
7: Dzieci są wręcz zafascynowane tym rowerem. Dla Gai, która właśnie jeździ od 6 miesiąca, w ogóle jakby nie jest, dla niej to jest taką normą, że tylko wstaje rano i pyta, czy jedziemy taczką, czy samochodem do przedszkola. Taczką, dlatego że mąż pierwszy raz, kiedy wiózł syna z kolei, jakiś chłopiec zaczął krzyczeć: tato, tato, patrz, taczka. I ta taczka sobie została, więc my jeździmy taczką, nie rowerem cargo. Więc dla niej to jest zupełna norma. Natomiast Jeremi widzę, że jemu cały czas jakby się podoba ta koncepcja i też jego koledzy zwracają na to uwagę. Bardzo często dzieci, które nas widzą na chodniku, krzyczą do rodziców: patrzcie, jaki rower. Więc jakby bardzo dużo entuzjazmu wzbudza ten rower. I też organizujemy razem z Łukaszem, który tutaj z Ale Rower pożyczył nam pierwszy raz taki rower, akcje właśnie w przedszkolach, bo wiemy, że te dzieci naprawdę z bardzo dużym entuzjazmem jeżdżą tymi rowerami i są w stanie nawet, taki 3-latek jest w stanie w niego wsiąść samodzielnie.
8: A udało ci się już kogoś namówić na to, żeby też sobie, czy może niekoniecznie kupili, ale chociaż wypożyczyli taki rower i spróbowali?
7: Tak, zdecydowanie jestem taką propagatorką tego stylu życia w ogóle i tego roweru, że bardzo dużo naszych znajomych albo już wypożyczyło, albo próbowało jazdy tym rowerem, więc zdecydowanie.
8: A ta trasa, którą pokonujesz tym rowerem, ile to jest kilometrów dziennie?
7: Myślę, że około 8-10 kilometrów. Jak ostatnio sprawdzaliśmy, zrobiłam do tej pory 1200 km tym rowerem. Mamy ten akurat model, którym teraz jeżdżę, mamy go od maja. Natomiast nie było nas 2 miesiące w Lublinie, więc można sobie policzyć, że jest to dosyć sporo. Ten rower nie jest dla nas, ja nie traktuję go jako rower. Dla mnie to jest rower, samochód, taksówka, tak jakby ja go używam do wszystkiego i każdego dnia, więc to nie jest dla nas rekreacyjne wyjście na rower, tylko to jest nasz sposób życia, to ja w taki sposób poruszamy się po prostu po mieście.
8: Czyli generalnie jest to środek transportu dla każdego. Nie ma, czy uważasz, że jednak trzeba jakieś specyficzne warunki, czy na przykład, nie wiem, mieszkasz na jakimś osiedlu, które jest przyjazne temu, gdzie trzymasz taki rower?
7: Powiem może, pierwszy raz, kiedy pożyczyliśmy rower cargo, bardzo się obawialiśmy, ponieważ to był rower wynajęty, więc bardzo się baliśmy, gdzie go trzymać. I mój mąż wyciągnął absolutnie wszystko z piwnicy, żeby on się tam zmieścił, bo piwnica jest mała, a rower jest długi, więc musiał wszystko wyjąć i tam go trzymaliśmy. Natomiast teraz normalnie trzymamy go po prostu w garażu podziemnym. Na zewnątrz zostawiamy go swobodnie wszędzie, on ma wszelkie zabezpieczenia. Dosyć trudno jest go ukraść albo zabrać, więc jakby nie mamy teraz oporów do tego, żeby go po prostu trzymać w takich normalnych miejscach. I oczywiście nie znieście się do rowerowni, tak? Jeśli chodzi o osiedle, to ponieważ my z tej Holandii przyjechaliśmy bardzo nastawieni na rowery i dużo używaliśmy rowerów, to kluczowym dla nas czynnikiem zakupu mieszkania były dwie rzeczy. Bliskość terenu zielonego i bliskość ścieżek rowerowych, więc po prostu mieszkam nad wąwozem i mam wszędzie w miarę komfortowy dojazd właśnie ścieżkami rowerowymi. Natomiast myślę, że wokół osiedli w tym momencie jest na tyle tych ścieżek, że można się swobodnie poruszać. Ja też wożę dzieci do innych miejsc, do placówek, więc jakby tutaj nie...
8: Czyli jak ktoś mieszka na takim starym osiedlu, że nie ma garażu podziemnego, nie ma windy jakiejś wygodnej, a jedynie po prostu chodnik przed blokiem, to raczej też taki rower by się sprawdził.
7: Tak, z tego co wiem, inni użytkownicy rowerów cargo trzymają faktycznie te rowery na zewnątrz. No wiadomo, trzeba się liczyć z atmosferycznymi różnymi warunkami, które mogą wpływać na te rowery, natomiast jakby nie ma tu żadnych przeszkód. Co do jeszcze tej infrastruktury i tego osiedla, o którym wspomniałeś, to faktycznie dużym wyzwaniem są osiedla, na których jest wyłącznie podjazd dla roweru albo wyłącznie podjazd dla wózka i są schody. Ja wtedy nie jestem w stanie tego roweru sprowadzić po zjeździe dla rowerów, tak, tylko muszę mieć jakby albo ścieżkę rowerową, albo jakieś inne miejsce.
8: Okay, to rzeczywiście istotna informacja, bo są to czasami takie miejsca, że tylko schody właśnie z tym zjazdem dla wózków, ale faktycznie przy tej wadze roweru. Jeszcze właśnie do wagi roweru nawiązując i do infrastruktury, spytam cię o te wzniesienia lubelskie, no bo trochę tych górek mamy. Czy w związku z tym, że on, bo chyba ma, tak, wspomaganie elektryczne, z tego co się zorientowałem, czy to już oznacza, że każdy może siąść bez formy nawet i da radę z dziećmi, czy jednak to jest ciężko?
7: Zdecydowanie każdy może wsiąść. Rower ma 5 trybów, w którym jakby w takim najmocniejszej wersji ta jazda na nim jest zupełnie bezwysiłkowa praktycznie. Ja często, kiedy się spieszę albo wiem, że nie chcę się spocić po drodze, to wybieram ten tryb i dojeżdżam bardzo szybko. Jak jest zimno, to z kolei wyłączam albo obniżam, żeby się rozgrzać i żeby faktycznie jechać. I te wzniesienia nie są absolutnie żadnym wyzwaniem, żadnym problemem. Wyjazdy z wąwozów naprawdę lekko idą.
8: Okej, okay, a jeszcze tylko dodam, czy całoroczną jesteś rowerzystką, czy jednak jak spadnie śnieg, to już nie do końca?
7: Jedynymi warunkami, w których nie jeżdżę, to jest wtedy, kiedy droga jest oblodzona, co się zdarza bardzo rzadko. Szczególnie te dróżki osiedlowe są takie, niezbyt się na nich czuję bezpiecznie, natomiast w tym roku pierwszy raz na rower wsiedliśmy 5 stycznia.
8: Czy czujesz się, znaczy, czy jak dzieci masz w tym rowerze, to czy czujesz, że są one tam bezpieczne?
7: Tak, zdecydowanie i dzieci już też o tym wiedzą, bo się parę razy przekonaliśmy. Jedynymi sytuacjami, w których ten rower mi się przechylił, przewrócił, bo jest dosyć ciężki, więc ja nie zawsze byłam go w stanie utrzymać, to jest kiedy zawracałam na chodniku, po prostu gdzieś wjechałam i trudno mi było wymanewrować do przodu, do tyłu, żeby... I ten rower mi się położył. I wtedy dzieci...
8: Sama jesteś w stanie go podnieść, jak wyjdą dzieci ze środka?
7: Jestem go w stanie sama podnieść, kiedy dzieci są w środku, więc nawet. One nawet praktycznie mogłyby nie zauważyć, że się przechyliliśmy. To jest minimalne odchylenie na bok, ponieważ ponieważ rower ma grube, takie grube burty, które jakby są dodatkowym zabezpieczeniem. Ten rower się w zasadzie odchyla od pionu, on się całkiem nie położy, dzieci nie wypadną z tego roweru. Są dodatkowo, może o tym powiem, są przypięte pasami. Wszystkie te siedzenia, czyli dla trójki dzieci są normalnie pasy. Te dzieci są tam bezpieczne i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby one też poczuły się niepewnie, czy tam się rozpłakały, czy spanikowały w trakcie takiego przechylenia, więc zupełnie jakby jest w porządku.
8: A z zachowaniem równowagi, czy jak dzieci, nie wiem, coś szaleją w tym wózku, to w tym rowerze, to jakoś to wpływa na jazdę, czy jest to marginalny problem?
7: Jeżeli dzieci są przypięte pasami i siedzą blisko kierownicy, to absolutnie żaden. Natomiast jak jeżdżę z jednym dzieckiem, które siedzi na najdalszej ławeczce, czyli daleko ode mnie, to wtedy mówię im, żeby się za bardzo nie poruszali, bo jednak siedzą wtedy na kole przed nim. Co jak bardzo zaczną się ruszać, to faktycznie może być niekomfortowe dla kierowcy, ale nie powiedziałabym, że jest to jakieś niebezpieczne. Zawsze na wszelki wypadek mówię im, żeby tam się nie wiercili za bardzo. Natomiast tutaj, na tych bliskich siedzeniach, dzieci mogą swobodnie coś robić i jest w porządku.
8: To chyba nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć szerokiej drogi i namawiania jeszcze większej liczby rowerzystów na to, żeby się przesiadali na cargo, no bo im więcej rowerów, tym bezpieczniej.
7: Ja bym może jeszcze dodała do tego jedną rzecz, bo dużo osób pyta mnie, czy w każdych warunkach jeździmy, czy jak leje na przykład, czy dzieciom nie jest zimno. I ten rower posiada w zestawie taki duży namiot, my to nazywamy namiot, taka duża płachta, która w zasadzie chroni dzieci i przed mrozem, i przed wiatrem, i przed deszczem. To jest bardzo grube, bardzo się wygodnie przez to również wsiada, więc i nie przeszkadza również kierowcy, dlatego że w tym rowerze siedzi się bardzo wysoko, wzrok jest ponad tym zadaszeniem, więc mimo warunków różnych, to właśnie te dzieci w tym namiocie mogą siedzieć. I jeszcze bym dodała jedną rzecz, że to nie jest tylko do przewozu dzieci, bo ktoś, kto nie ma dzieci, mógłby powiedzieć, no dobra, a co jak ja nie mam dzieci, tak? To my tego roweru używamy również do innych rzeczy. Ja jestem nauczycielem jogi, więc bardzo często wożę maty, wożę różne akcesoria, ponieważ też bardzo często zamawiam jedzenie z kooperatyw, więc tam wożę 15 kg papryki, jakby wszystkie rzeczy można tam przypiąć z kolei pasami, tak jakby jest to też normalny rower transportowy do wielu innych rzeczy, jakby do przewozu.
8: I czyli tak mniej więcej taka pojemność, jakby porównać z bagażnikiem jakiegoś samochodu, to tak porównywalnie z jakimś takim małym samochodem można zabrać te rzeczy, czy...
7: Myślę,
9: nie robiłaś takiego porównania.
7: nie zastanawiałam się nad tym. Myślę, że gdyby porównać to do małego bagażnika, powiem tak, zmieszczą się tam dwie skrzynki, bo akurat to wożę właśnie warzywa, więc dwie skrzynki i małe pudełko.
1: Koszt roweru cargo z napędem elektrycznym nie jest mały. To wydatek rzędu co najmniej 20 000 zł.

0: Reklama.
1: Myślisz o zmianie samochodu? Poszukujesz auta sprawdzonego i z gwarancją? Odwiedź salony Carrara w Lublinie. U nas znajdziesz samochody używane wielu marek. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle oraz LPG. Nasza fachowa kadra doradzi i pomoże Ci wybrać wymarzone auto. Sprawdź szczegóły i oferty w naszych salonach. Zapraszamy Carrara. Lublin, Lwowska 1 oraz Turystyczna 45. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
6: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
7: I po reklamie.
8: Hity na czasie.
9: Numer 1 w Lublinie.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w

0: lata. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: są, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać.
1: Hity na czasie. Numer 1 w Lublinie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.